0: obniży stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6,39 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
0: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
2: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
0: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
4: I'm really happy with the way I played.
3: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie, to jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
0: O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju. Przelotne deszcze możliwe wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Bonton Radio 104,7.

0: reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
14: Bon

0: Reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bsleśniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: time.
1: Niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś, zarówno dla tankujących benzynę, jak i

0: Olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6,39 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
0: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
2: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest. 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
0: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance Gema, w drugim 2. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wybierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
4: I'm really happy with the way I played.
3: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
0: A finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Nowa strona turystyczna visithelm.pl, promowana jako ważny element kampanii miasta, przestała działać krótko po uruchomieniu. Póki jeszcze funkcjonowała, mieszkańcy zwracali uwagi na błędy i niedopracowanie serwisu. 30-letni obywatel Ukrainy został wydalony z Polski po zatrzymaniu za jazdę ciężarówką pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Policjanci z Chełma wygrali wojewódzkie eliminacje ratowników policyjnych i będą reprezentować Lubelszczyznę w ogólnopolskim finale w Słupsku. O ich zwycięskich działaniach więcej w wiadomościach za niecałe pół godziny.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju. Przelotne deszcze możliwe wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.

0: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
1: Z wielkim trudem, ale udało mi się. Dotrwałem, dojechałem, dałem radę. Mimo, że spałem dzisiaj 3 godzinki, to jestem i będę razem z wami do 12. Tu Dominik, witam w programie Bonton na dzień dobry. Już 6 minut po 7. Cześć.

0: Czasami tak jest, że człowiek ma zbyt wiele na głowie, no i nie potrafi się wyspać. Mimo że zasnął o tej 10, obudził się o 6, czyli razem mamy 8 godzin przespane, to tak czy inaczej człowiek czuje się niewyspany. A to dlatego, że nasz mózg cały czas kombinuje nocą, jak nie podsyła nam jakieś dziwne sny, to kombinacje itd., itd. Nawet powiem wam dzisiaj, jeśli razem z nami zostaniecie w programie Bonton na Dzień Dobry, dlaczego tak się dzieje. Natomiast teraz w tym momencie tylko po prostu chcę się z wami solidaryzować, moi kochani, bo no też spałem około 2-3 godzin dzisiaj, więc no jeśli są tacy ludzie gdzieś tam po drugiej stronie, a na pewno są przede wszystkim młodzi ludzie, którzy chcą dużo osiągać, no niepospane, tak? Niepospane, ale to nie oznacza, że nie damy rady sobie w pracy, no dajcie spokój, wszystko zrobimy, żeby było dobrze. No i co możemy w takim razie wam zrobić? Słuchajcie, za momencik będzie 7:20, dosłownie za 10 minut, za 9 minut będę miał dla was kartkę z kalendarza, więc warto sobie ponotować, kto dzisiaj obchodzi imieniny. Wtedy wiecie, jak aktywnie i weselej będziecie spędzać ten dzień, to będziecie na wyższych obrotach i coś z was będzie, bo tak to raczej słaby obrót przyniesiecie dla firmy, niestety. Słuchacie Radia Bonton, minęła już 7:11.
1: Słuchacie Bonton.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Już miałem wychodzić. Przychodzi tu Marcin, zagaduje mnie, zagaduje i wyciąga. Chodź tam do drugiego pokoju do dziewczyn. Pogadamy. A tu się okazuje, że trzeba robić wejście antenowe. Dobra, więc wracam 20 minut po godzinie 7. No i jak obiecywałem, zaglądam do kartki z kalendarza. Poczekaj sekundkę, Marcinku. No jaki on nerwowy się robi o poranku. No patrzcie, no i macha mi i tu macha. Dobra, za chwilę przyjdę. Natomiast teraz, drodzy słuchacze, już sprawdzamy, co mamy pod tym 14 maja. No właśnie, dzisiaj 134 dzień.

0: znają ten ciężar pracy opiekuna medycznego. Minęła 7.21, za 9 minut 7.30, a to już oznacza, że pojawią się u nas wiadomości. Wiadomości z kraju, nie, spokojnie, nasze lokalne wiadomości. Bądźcie z nami.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama.
7: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 7.30. Dzień dobry. Eliza Kudalska, Nowosad. Nowa strona turystyczna visithelm.pl miała być jednym z najważniejszych elementów ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Chełma. Miasto zapowiadało billboardy w największych ośrodkach w kraju, wakacyjne spot telewizyjne i hasło zachęcające do spontanicznej podróży w mniej niż minutę. Problem w tym, że niedługo po starcie serwis przestał działać. Komunikat o uruchomieniu platformy pojawił się na początku maja, jednak wkrótce zniknął z miejskich mediów społecznościowych. Niedostępna stała się również sama strona. Wyświetla się jedynie informacja o przerwie technicznej. Według zapowiedzi Urzędu Miasta Chełm serwis miał być cyfrowym przewodnikiem po mieście. Miały się tam znaleźć atrakcje turystyczne, baza noclegowa i gastronomiczna, także propozycje tras spacerowych i rowerowych oraz kalendarz wydarzeń. Platforma miała prowadzić turystę od pierwszego zainteresowania aż do realnego przyjazdu do miasta. Wątpliwości pojawiły się jednak szybko. Mieszkańcy zaczęli wskazywać błędy w treściach, lokalizacjach obiektów, opisach.

0: tras i informacjach turystycznych. Pojawiły się zarzuty, że strona jest niedopracowana.
1: Koszt stworzenia strony Visit Helm, wdrożenia i utrzymania miał wynieść ponad 93 tysiące złotych. Z dostępnych informacji wynika, że realizację powierzono firmie Lama Web and AI z Wrocławia. 4 maja zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Helm z pytaniami dotyczącymi przyczyn niedostępności strony, kosztów projektu, administracji serwisu, testów przed uruchomieniem oraz ewentualnych konsekwencji dla wykonawcy. Niestety do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nie wiadomo więc, czy serwis wyłączono z powodu błędów, problemów technicznych czy decyzji organizacyjnej. Sprawa budzi pytania nie tylko o skuteczność promocji miasta, ale także o kontrolę jakości i sposób wydatkowania publicznych pieniędzy.
0: Mówi Anna Wietrak z Super Tygodnia. Helm chciał udowodnić, że decyzję o podróży można podjąć w mniej niż minutę. No na razie turyści po wejściu na visithelm.pl mogą zdecydować jedynie, że wrócą później. Funkcjonariusze nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej wydalili z Polski 30-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za jazdę ciężarówką pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej prowadzonej przez policjantów z Hrubieszowa. Okazało się, że kierowca był nietrzeźwy. Dodatkowo miał już wcześniej sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za podobne przestępstwo. Ze względu na poważne naruszenie prawa i zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach Straż Graniczna zdecydowała o zobowiązaniu mężczyzny do opuszczenia Polski. Otrzymał też zakaz wjazdu do kraju oraz całej strefy Schengen na okres 5 lat. Mężczyzna został doprowadzony do granicy i przekazany tam ukraińskim służbom granicznym.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bonton.
0: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie zajęli pierwsze miejsce w wojewódzkich eliminacjach do 11 ogólnopolskich zawodów ratowników policyjnych. Będą reprezentować lubelski garnizon policji w ogólnopolskim finale, który odbędzie się w Szkole Policji w Słupsku. W rywalizacji wzięło udział 21 dwuosobowych patroli z komend miejskich i powiatowych województwa lubelskiego, a także funkcjonariuszy z oddziału prewencji policji w Lublinie. Uczestnicy musieli zmierzyć się z testem wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz konkurencją praktyczną, rozgrywaną w warunkach symulowanej interwencji policyjnej. Celem zawodów jest podnoszenie umiejętności ratowniczych oraz wymiana doświadczeń między funkcjonariuszami. Po podsumowaniu wyników zwyciężył patrol z Chełma w składzie podkomisarz Paweł Burda i młodszy aspirant Piotr Pędzik. Drugie miejsce zajęli policjanci z Lublina. Dzisiaj społeczność niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi Razem w Chełmie spotka się z wyjątkowym gościem. Szkołę odwiedzi sędzia Anna Maria Wesołowska. Specjalistka w zakresie przestępczości zorganizowanej i działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Podczas wydarzenia odbędą się warsztaty i spotkania edukacyjne adresowane do uczniów, rodziców oraz przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą. W inicjatywie uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele sądu, policji, kuratorzy, pracownicy poradni czy opieki społecznej. Jak podkreślają organizatorzy, chodzi o zwiększanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa, odpowiedzialności i współpracy na rzecz młodych ludzi.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: O, jest i ten, co mi od rana głowę zawraca jakimiś dziwnymi rzeczami. Nie chcę powiedzieć, co jest grane, tylko woła mnie, wyciąga mnie cały czas ze studia, a ja nie mam w ogóle jak stąd wyjść. Dlatego na szczęście jest już on, ale no, my nie będziemy tu o prywatnych rzeczach rozmawiać teraz, w tym momencie, i załatwiać prywatnych spraw, tylko czas na informacje dla kierowców, więc proszę bardzo, Marcin, powiedz, co tym ciekawego masz dla naszych zmotoryzowanych. Oddajemy Ci głos i mikrofon. Oczywiście włączony.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Rynek samochodów wtórnych jest w ostatnim czasie pod lupą licznych serwisów zajmujących się usprawdzaniem historii pojazdu i należących do Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Jak wynika z raportu, 84% szkód odnotowanych w importowanych pojazdach stanowią usterki, których koszt naprawy nie przekracza 20% wartości auta. Z kolei niecałe 4% usterek jest na tyle poważnych, że na ich usunięcie trzeba poświęcić ponad połowę wartości samochodu. Analiza obejmuje jednak nie tylko rodzimy rynek wtórny, ponieważ problemy z rzekomo bezawaryjnymi autami bardzo często pojawiają się również między innymi we Włoszech i Niemczech.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień.

0: minut przed godziną 8, Mary, cały czas jesteście z nami? Jest, no mam nadzieję, że jesteście, no dajcie spokój, na odwrót nie może być. Moi drodzy, coś obiecywałem wam dzisiaj, że wyjaśnię wam kwestię, dlaczego śpimy w nocy, a jednak się nie wysypiamy. Śpimy po 6, 7, 8 godzin, pach, pięknie, 10 nawet niektórzy się śpią. Ja wam osobiście powiem, że u mnie to wygląda w ten sposób, że jak śpię 10 godzin, to przez te dwie dodatkowe śnią mi się cały czas jakieś dziwne rzeczy i nawet się nie wysypiam, więc jest to bez sensu. Natomiast u wszystkich innych podejrzewam, że zdarza się tak, że nasz mózg właśnie coś przetwarza w nocy, męczy nas na tyle, że wstajemy po 8-7 godzinach snu i nadal jesteśmy niewypoczęci. Naukowcy to wszystko zbadali i już wiedzą. Jeżeli nasz mózg nie ma zamkniętych pewnych zadań w ciągu dnia, to on cały czas myśli. Więc jeśli macie coś do zrobienia, to lepiej to zamknąć, bo ten mózg już do tego nie wraca. On jest takim typowym zadaniowcem, wiecie? Wykona jedno, okej, może wziąć się za drugie. Gorzej, jak jesteście typami osób, które jedno otwierają, później drugie, później trzecie i dopiero zaczynają od początku znowu wszystko zamykać. No to tu może być ciężko się wyspać. Słuchacie Radia Bon Ton, za 9 minut będzie już 8, więc zapraszam na informacje z kraju i ze świata, no i kilka minut po 8 na rozmowę z naszym gościem.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
6: Od poniedziałku do piątku od 12.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
7: Bąk

obniżczy stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6,39 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie Rowieńskim na północ.

0: Kijowem w zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Rychowski.
1: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
0: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z cent zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
2: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
0: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie. Igi Świątek, nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim 2. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wybierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
4: I'm really happy with the way I played.
3: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
0: O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju. Przelotne deszcze możliwe wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Hełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Mówię uczciwie, już 7:55, mamy wszystko i wszystkich w naszym studio, a więc czas zacząć kolejną godzinę programu Bonton na dzień dobry. Witam serdecznie, zapraszam przede wszystkim na rozmowę poranną, która już za moment.
7: Bonton Radio 104,9
6: Gość radia Bonton.
11: Konkurs Diamenty Kultury Województwa Lubelskiego to jest nowość i można powiedzieć, że to pewnego rodzaju plebiscyt, konkurs. On ma ważne zadanie, bo chodzi o wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, inspirujących i kulturotwórczych inicjatyw, które są właśnie realizowane na terenie województwa. I dzisiaj na ten temat porozmawiamy z gośćmi Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam na to spotkanie. Z Chełmskiego Domu Kultury są z nami Barbara Szarwiło i Bartek Kazimierczak.
12: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry. Powiatowe eliminacje odbyły się w Chełmskim Domu Kultury. Pamiętacie jeszcze te wrażenia?
12: Tak, ku naszej wielkiej radości nasze wydarzenie, czyli Retrofest, Festiwal Muzyki Rozrywkowej 20-lecia Międzywojennego, zakwalifikował się wówczas do kolejnego etapu.
11: No właśnie, i trzeba było się zaprezentować. Na tym polegały powiatowe eliminacje, żeby w jakiś taki krótki, ale intensywny sposób sprzedać to wydarzenie.
13: No my mieliśmy przygotowany film, mieliśmy mnóstwo materiałów z kilku lat tego festiwalu, więc mogliśmy w bardzo atrakcyjny sposób pokazać nasz festiwal, tym bardziej, że jak Chełmianie wiedzą, co roku bardzo się do niego przygotowujemy i orkiestra Skina Corso razem z artystami, wokalistkami, konferansjerami wygląda naprawdę zjawiskowo, więc te materiały filmowe były bardzo atrakcyjne. Napisaliśmy scenariusz, ta opowieść była poprowadzona od 2018 roku do teraz i to myślę, że się spodobało jurorom.
12: Tym bardziej, że to wydarzenie tak troszeczkę, jeżeli chodzi o styl i tematykę, bardzo odróżnia się od innych imprez takich kulturalno-artystyczno-rozrywkowych, które są realizowane chyba nie tylko zresztą w województwie lubelskim, ale w całym kraju. Bywają festiwale, powiedzmy, skoncentrowane na 20-leciu międzywojennym, ale jest ich niewiele. Zaryzykowałbym twierdzenie, że mimo, że nasz może tak wydawać się, że nie był dotychczas organizowany z olbrzymim rozmachem, to jednak nawet w tej wersji i tak wybijał się na tle podobnych wydarzeń.
11: Ten okres międzywojenny w Polsce jest trochę idealizowany. Bardzo go lubimy ze względu na przede wszystkim chyba tą kulturę, która wybuchła w tamtym momencie, w tym wolnym wreszcie kraju. Ale ten okres ma szczególne znaczenie w Chełmie, biorąc pod uwagę historię osiedla Dyrekcja.
12: No nie tylko historię osiedla Dyrekcja, ale właściwie historię całego Chełma. Szczególnie właśnie w tym jakby aspekcie kulturalnym, ponieważ zupełnie inaczej życie i towarzyskie, i kulturalne wówczas się toczyło, to nie każdy to wie, ale Chełm wręcz roił się od instytucji typu kinoteatry. Było ich bardzo, bardzo wiele i my właściwie, myśląc o Retrofeście, przygotowując go dawno temu, te pierwsze edycje, z jednej strony odwoływaliśmy się ogólnie mówiąc do muzyki rozrywkowej 20-lecia międzywojennego i do kultury tego okresu, ale zawsze chcieliśmy osadzać go w pewien sposób też w historii 20-lecia w Chełmie. Stąd nawet taki nasz, powiedziałbym, flagowy własny zespół Retrofestu, czyli orkiestra Skina Corso, również była inspirowana, a właściwie jest, prawdziwą orkiestrą, która w chełmskim kinie Corso przygrywała. Ja nawet wymyślając naszą orkiestrę Skina Corso, na początku skład był 8-osobowy i nagle okazało się, że z notatek prasowych wynika, że w kinie Corso rzeczywiście, zgodnie z opisem, grał 8-osobowy jazz band.
11: Przypadek?
12: Nie sądzę.
13: No i ta rozmowa jeszcze była z Wojtkiem Zakrzewskim wtedy, który opracowywał właśnie spacer po chełmskich kinoteatrach. Tak. I on właśnie powiedział, że to kino istniało, kino Corso. Myśmy wtedy myślę, chociaż ono też w kinie obecnym Zorze istniało, ale ja ostatnio miałam przyjemność i towarzyszyły tym ogromne emocje, bo weszłam do kościoła polsko-katolickiego na ulicy Mickiewicza i tam w 29 roku, 1 września, po raz pierwszy orkiestra Skina Corso zagrała. To miejsce niesamowicie tętniło właśnie życiem. Były tam rewie, były spektakle, były występy gwiazd stołecznych. Publiczności na widowni było od 600 do 800 osób, co
11: niewyobrażalne.
13: W 1943 roku teatr PCK zagrał Jasełka według Rydla, gdzie po prostu sala pękała w szwach, bo było to wydarzenie nie tylko kulturalne, ale też bardzo, bardzo patriotyczne, ponieważ wiadomo, Polska była pod okupacją, więc ta orkiestra 8-osobowa była, tam dzierżawcy się zmieniali, zmieniał się skład, były zwalniane osoby z tej orkiestry, artykuły prasowe z tego czasu są po prostu, jak się to czyta, to jest historia powieściowa wręcz, więc nasz festiwal ma takie paliwo do tego, lokalne, opowieściowe, żeby w tym grzebać, odwoływać się i wspominać te osoby, te nazwiska, tych kierowników tej orkiestry. Obsługa w ogóle w kinie Corso była cała ubrana na złoto. Wyobraźmy sobie, jak to wyglądało. Jak się wchodziło, były ciemne ściany, jaskrawe ptaki i na bogato, bardzo.
12: Z takich zabawnych dykteryjek, powiedziałbym, dotyczących i kina Corso, i funkcjonowania życia kulturalnego w Chełmie w okresie międzywojennym, jest taka zabawna prasowa, no, zabawna prasowa opowieść o tym, że rozważano wówczas, ile powinien kosztować bilet do takiego kinoteatru.
11: No ode mnie podkradłeś sobie.
12: Tak, podkradłem, ale sprzedam ją Państwu. Otóż z tych rozważań wynikało, że taki bilet najlepiej, żeby kosztował tyle, ile w restauracji kosztuje mały kieliszek wódki.
11: I tak było. I kosztował 50 groszy chyba wówczas. I Chełmianie szturmem walili do kina za te 50 groszy popołudniem. Pamiętam pierwszą edycję retrofestiwalu.

0: Bogatów, zaproszenia dla zespołów z tych ogólnopolskich, tych najbardziej znanych, które tworzą właśnie taką muzykę albo odtwarzają taką muzykę. Natomiast mam wrażenie, że w kolejnych edycjach skupiliście się na tym, żeby właśnie wydobyć te lokalne akcenty związane z międzywojniem. I to właśnie zmierza w dobrą stronę, żeby pokazać, że my też mamy się czym pochwalić i pokazać mieszkańcom, przypomnieć właśnie, jak bogate miasto było w kulturę w tamtym czasie.
1: Właściwie to było tak, że pierwsza edycja, która jeszcze nawet nie nazywała się Retrofesta, była tylko retro potańcówką Pardon to tu. Wtedy jeszcze kompletnie opierała się właśnie na orkiestrze Skina Corso. Natomiast tak, no mieliśmy jedną taką właściwie edycję z bardzo szerokim programem, ale z drugiej strony właściwie na każdym Retrofeście, oprócz naszych lokalnych zespołów, oprócz konkursu kapel podwórkowych, zapraszamy też mniejsze bądź większe gwiazdy
2: stołecznej sceny. W tym roku natomiast festiwal będzie od 7 do 9 sierpnia i on faktycznie poszerzy swoją formułę o wiele pobocznych jeszcze wydarzeń. Będą grupy rekonstrukcyjne, spektakle uliczne, gry i zabawy dla dzieci, pokaz mody z międzywojnia, więc będziemy to poszerzać, ale ja ciągle będę chciała, żebyśmy odgrzebywali nasze lokalne historie i żeby one były pokazywane i opowiadane i żeby te miejsca też były opowiadane, które z tą historią lokalną się wiążą, tak jak właśnie między innymi kino, teatr Corso.
1: Co oczywiście nie znaczy, że w tegorocznym rozbudowanym programie Retrofestu zabraknie gwiazd, jak to rzekliśmy, stołecznej estrady, ponieważ w tym roku powróci do nas warszawskie kombo taneczne Janka Młynarskiego. Powróci warszawska orkiestra sentymentalna.
0: Ja tu cichutko brawo biję.
1: Tak. I z takich ciekawostek pojawi się pan Michał Fog, prawnuk sławnego Mieczysława Foga, który przyjedzie z takim wydarzeniem pod tytułem Retro Dyskoteka.
0: Czyli ten bogaty tegoroczny program to jest chyba taka odpowiedzialność związana z tym, że wasz Retrofest jest jednym z laureatów właśnie Diamentów Kultury Województwa Lubelskiego?
2: Ja myślę, że to bez tego kontekstu. W ogóle ta impreza jest planowana jako taka flagowa impreza hełma, która ma w Polsce zaistnieć. Tak jak festiwale w innych miastach, które są znane w Polsce. I myślę, że ona ma na to szansę. Ma na to szansę, potencjał. Natomiast myślę, że nie chcielibyśmy zagubić tego lokalnego sznytu i takiego...
0: Tego, co jest ważne dla nas.
2: Tego, co jest ważne dla nas. Tego, na co hełmianie czekają, tych przebieranek właśnie, tańczenia wspólnego i...
1: Wspólnego pójścia w tango po prostu.
2: Dokładnie tak.
0: I to będzie najważniejsze w tych dniach. Przypomnę, że w Radiu Bonton gościliśmy dzisiaj Barbarę Szarwiło i Bartka Kazimierczaka z Chełmskiego Domu Kultury z opowieścią o Retrofeście, czyli jednym z laureatów Diamentów Kultury Województwa Lubelskiego 2025 roku.
1: Dziękujemy bardzo za spotkanie.
0: Zapraszamy.
1: Teraz, tak, zapraszamy 7, 8, 9 sierpnia, tym razem nie przy Hadeku, tylko na Placu Łuczkowskiego. Wspaniały, niesamowity Retrofest.
3: Gość Radia Bonton. Reklama.
4: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
5: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
4: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
6: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
7: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
8: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
9: Twoje, moje!
10: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
11: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
12: Co? Za darmo?
10: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
17: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
16: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
20: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
21: Jak tak, to Allegro.
22: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plato, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
23: Jeszcze wczoraj o tej porze i rodzice, ale i też dzieciaki, którzy chodzą do aktualnie 8 klasy szkoły podstawowej, oj, wszystko tam po prostu było trudny okres, nie dość, że dużo stresu, to jeszcze nerwy pewnie jakieś się tam pojawiały, dokładnie 24 godziny temu. Ale teraz już spokojnie, nie musicie się stresować, wy drodzy rodzice, już egzamin ósmoklasisty macie za sobą. Ja mam wrażenie, że w ogóle przy tym egzaminie bardziej właśnie stresują się i denerwują rodzice niż sami uczniowie. Uczniowie są dość mocno świadomi, że to jest egzamin, w którym nie ma przegranych, w którym nie ma wygranych, nie da się go nie zdać, nie da się go nie zaliczyć, po prostu trzeba do niego podejść i już. Ale jednak stres się pojawia, wiecie, rodzice cały czas dokładają wszelkich starań, żeby te pociechy, te dzieciaki były wyuczone na odpowiednim poziomie, jakieś tam korepetycje, dodatkowe zajęcia i tak dalej. No i tu przychodzi teraz często właśnie sprawdzian tego wszystkiego, czy warto było, no i czy ci nauczyciele, z którymi wasza młodzież, wasze dzieciaki przebywają, też stanęli na wysokości zadania. No już dzisiaj emocje opadają, więc spokojne, gorące pozdrowienia już przesyłamy dla rodziców, którzy właśnie nawet w tym momencie mogą zawozić swoje pociechy do szkoły, już na normalne, zwykłe zajęcia. Wiem, że dzisiaj 14 maja, więc na luzie, ale tak naprawdę

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: rasułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Reklama.
2: Ja na sport czekałem od samego rana, no i w końcu się doczekałem. Jest nasz sportowiec w naszym studiu, że tak powiem, nasz dziennikarz sportowy Marcin Petruk. Proszę bardzo, z informacjami podanymi jak na tacy na 104,9 FM. No to co, posłuchajmy.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
4: Sport Marcin Petruk. Trzecioligowcy Chełmianki wiceliderem swojej grupy. Wczoraj biało-zieloni pokonali na własnej murawie Krzeoostrowiec Świętokrzyski 1-0, tym samym zajmując jego miejsce w tabeli. Bramkę wartą drugiej lokaty i kompletu punktów zdobył w 75. minucie Krystian Okoniewski.
5: Groźny przeciwnik, więc naturalna sytuacja, że tworzył nam problemy. Nie umieliśmy w końcu utrzymać piłki dłużej pod polem bramkowym przeciwnika, były ku temu okazje i stąd gdzieś tam kotłowało się u nas w polu karnym. Natomiast no, dotrzymaliśmy, to jest najważniejsze. Barkiem to jest sytuacja wręcz niesamowita, bo należało się spodziewać, że on nie będzie do końca sezonu dostępny, więc to wszystko przed miał operacją, tam no, z tym Barkiem ma rokowania były takie, że na lipiec dojdzie, tak, a chłop po zakończonym leczeniu przyszedł do klubu, jestem do dyspozycji, także no genialna sprawa.
4: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. Kolejne spotkanie, jego zespół zagra na wyjeździe w niedzielę i zmierzy się z rezerwami Krakowi. Przenosimy się do chełmskiej klasy okręgowej, która w weekend rozegra 22. kolejkę. W poprzedniej stratę do przewodzącej stawce Ekoróżanki, która zremisowała z Ogniwem Wierzbica, odrobiła Astra Leśniowice. Po wygranym z Włodawianką spotkaniu zespół prowadzony przez Artura Dąbrowskiego traci do lidera tylko jeden punkt.
6: Cieszy zwycięstwo, bo po paru spotkaniach, w których nie mogliśmy udowodnić naszej dominacji na boisku i przewagi postaci stwarzanych sytuacji, ten mecz jednak pokazał, że stać nas na zwycięstwo, a

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Nie ma dnia, żeby w ręce policji z naszego województwa nie wpadał pijany kierowca, chociaż zdarzają się też inni użytkownicy ruchu, którym po alkoholu zmieniają się priorytety. W tym tygodniu rekordzistą jest rowerzysta z powiatu tomaszowskiego, który został zatrzymany na jednośladzie, mimo że miał w organizmie ponad 4,5 promila alkoholu. Jak w ogóle wsiadł i balansował na rowerze w takim stanie, to już zupełnie inne pytanie, ale okazuje się, że nie był to jego pierwszy taki wybryk na dwóch kółkach, a co więcej, mężczyzna posiada sądowy zakaz kierowania pojazdami innymi niż mechaniczne. Gdziekolwiek chciał dojechać, to już nieistotne, ponieważ finalnie zafundował sobie podróż przed wymiar sprawiedliwości. Za jazdę pod silnym wpływem alkoholu grozi mu nawet pozbawienie wolności.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 10 minut przed godziną 9, cały czas słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, a ja właśnie czytam, że od 1 maja mieszkańcy Chełma płacą więcej za odbiór śmieci. A, czyli w sumie ja też. Nowe stawki za odpady segregowane wynoszą 29 zł miesięcznie od osoby. Znacznie wyższa kara czeka tych, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki. No tak, w sumie to kara. W takim wypadku opłata wzrasta z 29 zł do aż 116 od każdej jednej osoby. Miasto tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu, m.in. droższym transportem, paliwem, energią, usługami komunalnymi itd. Mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji, a opłaty nadal należy wnosić do 25 dnia każdego jednego miesiąca, więc jeszcze macie 2 tygodnie. No i wygląda na to, że w Chełmie śmieci nadal wyrzucamy do tych samych pojemników, tylko portfel robi się przy tym coraz lżejszy.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
7: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
6: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
8: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
6: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
9: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
10: I'm really happy with the way I played.
9: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie, to jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
6: O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
11: Fundusze europejskie wspierają aktywizację zawodową w Lubelskiem. W programie bierze udział także Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. Będzie realizował szkolenia, staże czy dotacje na działalność gospodarczą. Program, za którym idą pieniądze, ma pomóc bezrobotnym wrócić na rynek pracy.

0: Krasnystaw modernizuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Inwestycja za ponad 2,5 miliona złotych obejmuje m.in. nowe ogrodzenie, oświetlenie czy wiaty na odpady. Prace mają się zakończyć w ciągu 5 miesięcy. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także obraz tego, co wyłania się z podsumowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy Żmudź w ubiegłym roku. Jego utrzymanie kosztowało więcej niż w roku poprzednim. Największy problem stanowią też odpady zmieszane, których ilość znacząco wzrosła.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan, hełm Dreshera 5.
3: Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju. Przelotne deszcze możliwe wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.
2: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
5: Kłaniam się nisko, już 6 minut po godzinie 9, a ja znów jestem razem z wami, tu Dominik, hejka!

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Jeżeli słucha mnie ktoś, kto dziś obchodzi urodziny, to 100 lat dla was, kochani. A co jeśli skończyliście 100 lat? To 200. Chyba. Dzisiaj porozmawiamy sobie o stulatkach, bo tych jest coraz więcej i jak się okazuje, jako Polacy ogólnie jesteśmy coraz starsi. Janek Zieliński, zapraszam. Pomimo wzrastającej populacji dalej mówimy o wyjątkowym wydarzeniu. W końcu potrzeba niemało zdrowia, by dożyć tak sędziwego wieku. A takie osoby to są też chodzące kapsuły historii, opowieści o świecie, którego już nie ma. Pomyśl sobie, młody człowieku, który mnie słuchasz, że na przykład zabierasz sobie babcię na przejażdżkę, może na spacer, jeżeli może, i wtedy zyskujesz inną perspektywę. Dowiadujesz się na przykład, że tutaj kiedyś stał rząd kamienic, dopóki Niemcy nie wjechali, albo że o tam stał saturator, a w tym budynku to pan Iksiński miał swój zakład fryzjerski. Doceniamy waszą obecność, stulatkowie i starsi, gratulujemy zdrowia, ale też oprócz nas docenia was państwo, które z okazji tego jubileuszu oferuje szereg korzyści, o których już kiedyś w Witaminie FM mówiłem. Zapraszam do odwiedzin tego odcinka później na radiobonton.pl. Pod dzisiejszym wydaniem dam wam odnośnik, także tam sobie zaglądajcie. Ale wróćmy do stulatków. Tylko w naszym regionie w tym roku informowaliśmy o 4 osobach, które skończyły 100 lat. Ostatnia była pani Janina z gminy Fajsławice. Natomiast jak to wygląda w całej Polsce? Łącznie żyje ponad 10 tysięcy stolatków, a w ciągu ostatnich 5 lat ta populacja wzrosła o 250%. W 2021 roku mieliśmy nieco ponad 2800 stolatków. W roku ubiegłym było takich osób 8700. To wszystko to są statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. I jeszcze jedna ciekawostka, jest 3 razy więcej stulatek niż stulatków, więcej kobiet niż mężczyzn w tym wieku lub starszych. Ogólnie to się mocno starzejemy. W ciągu ćwierć wieku populacja 80-latków wzrosła niemal dwukrotnie. W roku 2000 żyło ich w Polsce 774 tysiące. Dzisiaj jest to 1 600 tysięcy i stanowią oni ponad 4% ogółu populacji. Starzejemy się, kochani, a na domiar złego młodych nie przybywa za dużo, więc ten udział może się bardzo zwiększyć i to będzie problem, na który będziemy musieli znaleźć rozwiązanie. Niemcy mieli podobnie. Ich rozwiązaniem byli migranci. Jak to wyjdzie u nas, czas pokaże. Póki co, dziękuję wam za dzisiaj, życzę miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchacie Bonton.

0: Reklama.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
3: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Reklama. Bonton Radio. Na

0: żelazką. Jest to taki manekin, na którego nakładamy na przykład koszulę, koszulkę i tego typu rzeczy, no i pompujemy go. Pompujemy go gorącym powietrzem, no i ten manekin powoduje, że ta koszulka dosłownie tam w minutę jest już wyprasowana. Czy to dobre rozwiązanie? Czy to faktycznie działa? Dajcie znać, jeżeli ktoś z Was miał z czymś takim kiedykolwiek do czynienia, bo zastanawiam się, czy to kupić w ogóle, czy w ogóle szukać, ile to kosztuje, czy jest sens inwestować takie pieniądze, czy po prostu lepiej klasycznie deska, żelazko i ogień. Dajcie znać, bardzo Was proszę, nawet wiadomością na naszego radiowego, bontonowego messengera.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
4: Wiadomości lokalne Radia Bonton. Już teraz pragniemy Wam je przedstawić. Minęła 9.30.
5: Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nawosad. Fundusze europejskie wspierają aktywizację zawodową bezrobotnych w Lubelskiem dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Między innymi Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie będzie realizować projekty, które mają pomóc osobom bezrobotnym wrócić na rynek pracy. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył 21 umów o dofinansowanie, wśród których znalazł się także projekt chełmskiej instytucji. Łączna wartość całego programu to 89 milionów złotych, z czego większość stanowią środki unijne oraz wsparcie z Funduszu Pracy. W urzędach pracy, również w Chełmie, wsparcie obejmie m.in. szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ten program skierowany jest szczególnie do młodych osób oraz tych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy projektów będą mogli skorzystać z kompleksowej aktywizacji zawodowej, od indywidualnego doradztwa przez kursy i bony szkoleniowe, aż po staże trwające od 3 do 6 miesięcy. Przewidziano także środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wsparcie dla pracodawców, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krasnym Stawie coraz bliżej. Burmistrz Daniel Miciuła podpisał umowę na realizację inwestycji. Jej wartość to ponad 2 miliony 526 tysięcy złotych. Modernizacja ma zostać zakończona w ciągu 5 miesięcy. Obejmuje m.in. utwardzenie i ogrodzenie terenu, montaż nowego oświetlenia, budowę zadaszeń nad kontenerami oraz betonowego boksu na gruz budowlany. Zakupiona zostanie też nowa waga najazdowa. Przebudowany będzie również budynek magazynowy, powstanie kanalizacja deszczowa i zmodernizowane zostaną instalacje elektryczne. W związku z rozpoczęciem prac punkt przy ulicy Piłsudskiego zostanie tymczasowo przeniesiony na teren miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Zawieprze. Inwestycja realizowana będzie dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich, a jest też częścią większego projektu zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnego Stawu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Jak co roku gmina Żmudź przygotowała analizę swojego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tego dokumentu wyłania się dosyć złożony obraz sytuacji. Z jednej bowiem strony można mówić, że ten jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania samorządowego mechanizmu działa w dosyć stabilny sposób, ale z drugiej nie brakuje też wyzwań, na które trzeba będzie znaleźć adekwatną odpowiedź. Utrzymanie całego systemu kosztowało gminę w skali roku ponad 616 tysięcy złotych, z czego prawie 511 tysięcy wydano tylko na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dla porównania warto wspomnieć, że w poprzedzającym 2024 roku wydatki te wynosiły odpowiednio prawie 453 tysiące złotych i ponad 200.

0: 242 tysiące. Kolejny niezwykle istotny element to dane demograficzne. Liczba mieszkańców, jaką odnotowano na koniec ubiegłego roku, wynosiła 2895. Co ciekawe, jednak w systemie ujętych jest 2165. I tu władze wyjaśniają, że rozbieżności wynikają z chwilowych lub trwałych ruchów migracyjnych oraz faktu, że część mieszkańców to ucząca się i studiująca młodzież. Jakiego rodzaju odpady stanowią dla gminy największy problem? Udostępnione dane pokazują, że najpoważniejsze wyzwania rodzą odpady frakcji tzw. zmieszanej. W ubiegłym roku odebrano z terenu gminy ponad 204 tony tej frakcji. W piątek w Domu Kultury w Wojsławicach odbędzie się spotkanie autorskie z Gabrielem Cebratem. Opowie o swojej książce Kupię Twoje Cierpienie.
1: Ta książka to poruszająca opowieść o emocjach, o cierpieniu właśnie ludzkiej wrażliwości, widzianych oczami dziecka, które próbuje zrozumieć świat dorosłych. Wielu czytelników podkreśla, że ta historia pozostaje w człowieku na długo, skłaniając do głębokiej refleksji.
0: Zapowiada Iwona Dawidziuk z gminy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach.
1: Będzie to okazja do poznania autora i jego twórczości, ale przede wszystkim będzie to okazja do rozmowy o życiu, o emocjach, które często nosimy w sobie przez długie lata.
0: Gabriel Cebrat był również gościem Radia Bonton. Całej rozmowy również o tej książce możecie posłuchać na radiobonton.pl.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Zbliża się wojewódzki konkurs piosenki przyrodniczej pod hasłem Tobie Ziemio Śpiewam, organizowany przez zespół szkolno-przedszkolny w Dorohusku. I dzisiaj w Bliżej Kultury właśnie z dwójką moich gości porozmawiamy o tej inicjatywie i skąd się ona wzięła.
3: Jarosław Wójcicki, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Dorohusku.
4: Halina Mesakowska, nauczyciel zespołu szkolno-przedszkolnego w Dorohusku. 13 lat temu pomyślałam, że należałoby coś takiego zacząć w naszej szkole. Z racji tego, że jestem osobą śpiewającą, muzyka była mi bardzo bliska i śpiewanie. Sama jako uczennica kiedyś jeździłam po konkursach, no i stwierdziłam, tyle konkursów jest w okolicy, w naszym powiecie, więc dlaczego nie Dorohusk? I tak to się zaczęło. Zaczynaliśmy od konkursu powiatowego, potem był to konkurs międzypowiatowy, a potem z panem dyrektorem stwierdziliśmy, dlaczego nie zrobić
3: wojewódzkie. I od 3 lat mamy wojewódzki. Z roku na rok mamy coraz więcej zgłoszeń, coraz więcej młodych artystów występuje u nas, co nas bardzo cieszy. Naprawdę cieszy to, że nie tylko powiat chełmski, ale też powiat włodawski, powiat łęczyńskiego, krasnostawskiego, no naprawdę z ościennych tutaj powiatów.
4: Biłgoraj.
3: Tak, Biłgoraj. Są wykonawcy, są soliści, są zespoły, co nas bardzo cieszy.
4: Na chwilę obecną, bo właśnie już tak przyjmujemy zgłoszenia, w tej chwili mamy już 43 wykonawców zgłoszonych do naszego konkursu, a myślę, że jeszcze pojawią się osoby chętne. Oczywiście nie robimy żadnej takiej selekcji, tylko selekcja polega

0: O tym, że mamy wykonawców przedszkoli, klas 1-3, klas 4-6 i 7-8. Oczywiście dzielimy to na zespoły, bo takie zgłoszenia mamy i solistów.
1: Nikogo nie odrzucamy, wszyscy będą mogli wystąpić i zaprezentować swój talent.
0: Te zgłoszenia przedłużymy do końca tygodnia, bo ja wiem, że to jest czas egzaminów. Dla nauczycieli to też jest trudny czas zajęć przygotowywania tych dzieci, więc mieli też prawo o tym zapomnieć. Więc my przypominamy i bardzo serdecznie prosimy o nadsyłanie tych zgłoszeń. Żadno nie zostanie odrzucone.
1: Ważnym elementem konkursu jest też to, że wszyscy laureaci, którzy zdobędą miejsca pierwsze, drugie, trzecie, na swoich świadectwach będą mogli i zapisać udział w tym konkursie i to jest ważne na przykład dla ósmoklasistów. To dodatkowe punkty przy naborze do klas średnich.
2: Kiedy i gdzie to wydarzenie się odbędzie?
0: A więc konkurs rozpoczyna się 21 maja o godzinie 9 w hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dorohusku. Na uczestników czekają nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy, a występy oceniać będzie profesjonalne jury złożone ze specjalistów z zakresu muzyki i wokalistyki. W tym roku po raz pierwszy mamy sponsorów, którzy sfinansują nagranie studyjne jednej piosenki dla czterech uczestników konkursu. W razie pytań dotyczących konkursu można kontaktować się ze mną, czyli Haliną Mysakowską, pod numerem telefonu 5000 67 140, bądź dzwonić na numer szkoły 82 566 10 12.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Reklama.
5: Twoje, moje!
6: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
7: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Co? Za darmo?
6: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Dzisiaj w kartce z kalendarza Dzień Opiekuna Medycznego. Kim tak naprawdę jest taka osoba? A, to jest dobre pytanie. W dzisiejszych czasach pewnie już większość z nas gdzieś tam miała z takimi osobami do czynienia, ale ci, którzy jeszcze nie, ale być może kiedyś nimi zostaną, posłuchajcie. Opiekun medyczny to osoba, która nie tylko pomaga pacjentom w codziennych czynnościach, takich jak higiena osobista czy spożywanie posiłków, ale też wykonuje zastrzeżone dla nich po prostu procedury medyczne. Ich obecność jest niezastąpiona, szczególnie przy pacjentach wymagających szczególnej opieki. W naszym kraju obecnie pracuje około 70 tysięcy dyplomowanych takich opiekunów medycznych, a zawód ten istnieje od ponad 14 lat. Wprowadzenie tego stanowiska do systemu ochrony zdrowia było długo naprawdę wyczekiwanym krokiem, który wypełnił istotną lukę, no i wiele osób może kierować się właśnie na takie kierunki w wielu uczelniach. Ten dzień to oczywiście nie tylko okazja do podziękowań i też do uznania i szacunku dla tych nieocenionych pracowników służby zdrowia, ale to też również przypomnienie dla nas wszystkich o tym ogromie pracy, jaki wkładają w swoje codzienne obowiązki, czyli ciepło, ten uśmiech, pomocna dłoń, jakieś drobne gesty, które często mają ogromne znaczenie dla pacjentów. Jeszcze raz wielkie dzięki, że jesteście.
1: Słuchacie Bon Ton.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
1: Reklama.
7: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: obniż stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
0: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
2: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
0: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wybierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
4: I'm really happy with the way I played.
3: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
0: A finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Czas na dwumecz, który zdecyduje o tym, czy polscy piłkarze ręczni pojadą w przyszłym roku do Niemiec na Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Na ostatnich dwóch turniejach mistrzowskich Austriacy byli wyżej od Polaków, więc czeka nas ciężka walka, mówi trener kadry Jota Gonzalez.
7: This is a tough moment.
3: To bardzo ważny moment dla naszej kadry i całej polskiej piłki ręcznej. Czekają nas dwa bardzo trudne spotkania, które zdecydują o tym, czy zagramy w następnych Mistrzostwach Świata. Obie drużyny dość mocno się różnią. Rywalem mogą być lepiej zgrani, bo częściej grali w podobnym składzie w ostatnim czasie. Można nawet mówić, że to Austria jest faworytem, co nie zmienia faktu, że musimy dać z siebie 100% i wtedy wszystko będzie możliwe.
6: Pierwszy mecz w Grazu dziś o 18. Dziś także zaległe spotkania 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18 pojedynek Arka Gdynia Górnik Zabrze dla ekipy z nadmorza. Walka o być albo nie być w Ekstraklasie dla drużyny z południa o utrzymanie się w walce o tytuł mistrza kraju. Czołówka powalczy też o 20:30, gdy Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię. Białystok. Trzy ostatnie wspomniane drużyny mają tyle samo punktów i gonią Lecha Poznań w walce o tytuł. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest trzeci w tabeli. Na dwie kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Jeśli chodzi o tenis, to dziś w ćwierćfinale turnieju w Rzymie zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Svitoliny. W półfinale są już Sorana Kirstea i Coco Gauff. Członkowie zarządu PKO, będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Pismo w tej sprawie otrzymało 106 członków związku, aby doszło do odwołania Piesiewicza, na którym cieniem położyła się m.in. afera z kryptowalutami. Poprzeć wniosek musiałoby 2/3 członków.
8: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Burze możliwe dziś na zachodzie i północy kraju, przelotne deszcze możliwe wszędzie, bo zachmurzenie dziś spore, ale chwilowe przejaśnienia także dziś się pojawiają. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich do maksymalnie 9.
8: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica

0: Na Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
1: Słuchacie Radia Bon Ton na 104.9 FM. Mamy już 10.07. Zapraszam na wspólne kolejne chwile. Ja dla Was będę miał w sumie za kilkanaście minut informację o zarobkach opiekuna medycznego, który dzisiaj ma swoje święto. Którzy mają dzisiaj swoje święto?

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych.

0: teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Słuchacie Radia Bonton, minęła już 10.20. No a ja specjalnie dla Was dzisiaj sprawdzam realne zarobki opiekunów medycznych, czy też osoby, które często wyjeżdżają za granicę jako opiekunka, opiekun osób starszych. No słuchajcie, jadąc do Niemiec są to kwoty rzędu od 1500 do 2000, 2500, nawet jeśli dobrze traficie. Czyli razy 4 daje nam miesięcznie kwotę 10 000 złotych. Komuś się

0: something I want to talk about.
1: Reklama. Chcesz pielęgnować swój obrót wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory. Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramika. Na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości. Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
1: Reklama.
3: Wszystko, co ważne o sporcie, wie zawsze na czas on. No i teraz w sumie też czas, jak tak zerkam na zegarek, 10.30. No tak, czas na wiadomości sportowe, więc proszę bardzo, Marcin Petruk już je z wielką ochotą i przyjemnością przedstawia.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
4: Zapraszam, Marcin Petruk. Dwa pierwsze majowe starty powiększyły dorobek medalowy zapaśników LMKS-u Krasnystaw. Najmłodsi wychowankowie klubu zdobyli 12 krążków podczas gali sportów walki w strzale koło Siedlec, a tym samym zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Z kolei ich starsi koledzy udanie zakończyli międzywojewódzkie mistrzostwo młodzików regionu C, których gospodarzem był Staszów, mówi trener Adam Swatek.
5: Srebrne medale zdobył Ksawier Suszek w kategorii do 44 kg i Kończyński Mikołaj w kategorii do 52 kg, natomiast brązowy medal wywalczył Igor Modrzyński w kategorii do 48 kg i w tej samej kategorii na piątym miejscu turniej zakończył Daniel Kura. Drużynowo LMK z Krasnystaw zajął siódme miejsce. W turnieju uczestniczyło jeszcze naszych dwóch zawodników, Chawicki, Ksawery i Cichosz Franciszek, którzy wygrali po jednej walce, ale niestety później w turnieju przegrali następne walki i zajęli miejsca poza pierwszą piątką.
4: Z kolei trzech doświadczonych zapaśników klubu może się pochwalić przyznaniem stypendiów sportowych przez marszałka województwa lubelskiego. Mowa o Konradzie Olechu za trzecie miejsce podczas ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, Hubercie Haładyju również za trzecie miejsce, ale w mistrzostwach Polski juniorów oraz Konradzie Ilczaku, który zajął drugą lokatę w młodzieżowych mistrzostwach

0: Polski. Wciąż trwają zapisy do skrzydlatego biegu po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Deputyczach Królewskich 27 czerwca, a zawodnicy wystartują o godzinie 11. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 czerwca, zaś organizatorzy przewidzieli miejsce dla 200 uczestników. Każdy, kto dotrze do mety w 50 minut, otrzyma pamiątkowy medal, zaś najszybszych czekają nagrody i statuetki. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panshelm.edu. Patronat nad skrzydlatym biegiem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Wcześniej z kolei, bo w najbliższą sobotę chełmscy biegacze zapraszają na kolejną już 329 odsłonę parkrunu. Uczestnicy jak co tydzień spotkają się w parku obok bazyliki na górce, aby wspólnie i każdy we własnym tempie pokonać 5 km. Do udziału zaprasza Lena Rorat.
1: Te spotkania są otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek, formę i kondycję. Trasę można pokonać biegiem, marszem, można przejść z kijkami, można także przyjść pokibicować lub pomóc w roli wolontariusza. Gwarantujemy, że aktywny poranek na świeżym powietrzu, wśród śpiewu ptaków i budzącej się do życia przyrody na pewno wprawi w dobry humor i nastroi pozytywnie na resztę dnia. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy w każdą sobotę do parku na Górce Chełmskiej o godzinie 9 na Chełmski Parkrun.
0: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale żeby śledzić swoje postępy i brać udział w parkrunach w innych lokalizacjach, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej tej globalnej inicjatywy.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Bonton Radio na

0: No i mamy kolejne dobre informacje, co niektórzy może już o nich słyszeli, ale tym, którym gdzieś to umknęło, to ja przypomnę, bo naprawdę jest się z czego cieszyć. Miasto Chełm podpisało umowę na rewitalizację glinianek, a więc inwestycja, która ma kosztować ponad 13 milionów złotych, obejmie m.in. budowę plaży z kąpieliskiem, będzie molo, będzie boisko, ścieżki rowerowe, place zabaw, no i przede wszystkim parking, a także pola dla kamperów, no i stref gastronomicznych. W przetargu wybrano firmę z Srebrzyszcza, a wcześniejsze odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zostało oddalone, dzięki czemu cała inwestycja może po prostu już ruszać. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację całego zadania. I wygląda na to, że glinianki mają szansę zmienić się z miejsca na szybki spacer z psem naprawdę w lokalny kurort, szczerze wam powiem. Oby tylko bez parawanów ustawianych o 6 rano.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Uwaga kierowcy, możliwe utrudnienia, bo od wczoraj kierowcy muszą, no niestety, zwracać uwagę na to, co tam się wydarzyło, jeśli chodzi o oznakowanie przede wszystkim. Chodzi o utrudnienia w rejonie ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Chełmie, bo tam rozpoczęła się przebudowa, no i też rozbudowa obu ulic, a pierwszy etap prac obejmie właśnie ulicę Przemysłową. Droga pozostanie oczywiście i jest cały czas przejezdna jak najbardziej, jednak pojawia się zwężenie, możliwy ruch wahadłowy, no i też ograniczenia związane z pracą ciężkiego sprzętu i tak dalej. Inwestycja oczywiście spora, bo mówimy tutaj o kwocie rzędu 20 milionów złotych. Prace mają zakończyć się najpóźniej do połowy lipca przyszłego roku, także no, trochę cierpliwości i będzie lepiej. Szczegóły jak zwykle na naszym portalu supertydzień.pl. Zapraszam Was bardzo gorąco do lektury. No i też zapraszam już za 9 minut najświeższe informacje z kraju i ze świata punktualnie o 11.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
3: Newsy, goście i twoja muzyka.
5: Od poniedziałku do piątku od 12.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: spore utrudnienia po awarii na wrocławskim węźle kolejowym. Wciąż poszukiwany, podejrzany w sprawie strzelaniny w Lubinie. To ma być bat na nieuczciwych deweloperów. Za chwilę o rządowych propozycjach związanych z zakupem mieszkania. Marcin Krzemiński. Odwołana część pociągów regionalnych, część ma opóźnienia podobnie dalekobieżne. Zaczynamy od utrudnień na wrocławskim węźle kolejowym. To z powodu awarii na kolejowym posterunku Grabiszyn, to tuż za dworcem Wrocław Główny. Na to wpływa na ruch pociągów praktycznie już z każdego kierunku. Wprowadzono zmiany w komunikacji, które dotyczą składów jadących do Wrocławia i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza.
1: Trwają intensywne prace naprawcze.
0: Mówi Marta Pabieńska z Polskich Linii Kolejowych. Awaria powinna zostać usunięta po południu, dlatego warto swoje plany podróży zweryfikować na stronach przewoźników lub na portalu pasażera. Pozostajemy na Dolnym Śląsku. Policja nadal poszukuje sprawcy zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Obława za sprawcą rozpoczęła się tuż po zdarzeniu. W sprawie tej służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Trzęsienie polityczne na Łotwie. Premierka tego kraju, Evika Silina, ogłosiła, że postanowiła podać się do dymisji, podają tamtejsze media publiczne. Oznacza to upadek koalicyjnego rządu w Rydze na kilka miesięcy przed zaplanowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. Wczoraj socjaldemokratyczna partia Postępowcy ogłosiła, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Kierowana przez Silinę trójpartyjna koalicja straciła wówczas większość w Sejmie. To bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o swoich nowych propozycjach dla kupujących własne M. Klienci, którzy chcą kupić mieszkanie od dewelopera, będą mogli łatwo znaleźć wszystkie informacje na jego temat na ogólnodostępnym portalu Dom. Chodzi o ewentualne opóźnienia czy inne problemy z realizacją wcześniejszych inwestycji. Deweloper nie będzie mógł też podnieść ceny mieszkania już po zawarciu umowy. Jeśli się z niej wycofa, będzie musiał zapłacić klientowi więcej, mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
2: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską, a więc w sytuacjach, w których ceny mieszkań poszybują, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli tak się zdarzy w górę, no to kupujący będzie tutaj chroniony i deweloper nie będzie mógł tu spekulować.
0: Projekt nowelizacji ustawy mieszkaniowej trafił właśnie do konsultacji społecznych. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i awansowała do najlepszej czwórki. Na turnieju w Rzymie pokonała piątą w światowym rankingu Amerykanów.

0: Amerykę Jessica Pegula. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
1: I'm really happy with the way I played.
0: Dziś, czyli wczoraj, bo dziś wieczorem Iga zagra o finał z Eliną Świtoliną.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Miniona doba w naszym regionie upłynęła pod znakiem dwóch tragicznych wypadków, w których życie straciły dwie osoby. Do pierwszego z tych zdarzeń doszło minionej nocy przed godziną trzecią na drodze krajowej numer 12 na trasie między Chełmem a Lublinem. Mieszkańcy naszego regionu powinni zachować szczególną czujność po otrzymaniu wiadomości SMS dotyczących rzekomych wykroczeń drogowych. Przestępcy rozsyłają komunikaty o nieopłaconych mandatach, w których podają się za administratorów rządowej aplikacji mObywatel. 20 czerwca nad Zalewem Żółtańce odbędzie się jubileuszowa 10. edycja motokropli organizowanej przez Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu. Wydarzenie rozpocznie zbiórka krwi, po której motocykliści przejadą paradę ulicami gminy i miasta Chełm, a po ich powrocie rozpocznie się blok koncertowy i inne atrakcje.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Na ogół przewaga chmur, możliwy przelotny deszcz, miejscami też burze, zwłaszcza w centralnej i północnej Polsce. Na termometrach 12 stopni na północnym zachodzie, 16 w centrum, 20 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: Jeśli są tutaj razem z nami ci, którzy chcieliby mieć telefon, z którego można zadzwonić w każde miejsce na świecie i to za darmo, proszę bardzo, wujek Dominik ma podpowiedź, gdzie to można zrobić. Zostańcie razem z nami, słuchacze Radia Bonton na 104,9 FM. Mamy już 6 minut po godzinie 11. Cześć wszystkim!

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
0: Reklama.
5: Bonton.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, już 20 minut po godzinie 11. Ja właśnie czytam, że na Pradze Północ w Warszawie przy ulicy Nieporęckiej 6 wisi taki żółty telefon. Ciekawe. No ale nie jest to żadna atrapa, bo można z niego zadzwonić za darmo, naprawdę bezpłatnie, w każde miejsce na świecie, zarówno na telefony komórkowe, jak i też stacjonarne. To instalacja artystyczna, a telefon nawet ma swoją nazwę. Wolna linia dyplomatyczna. Co jak co, ale mojej mamie to przypadkiem nie dawajcie tego adresu, bo ona bardzo dużo lubi rozmawiać przez telefon i jak czasami gdzieś do jakiejś siostry zadzwoni, to potrafi nawet 3-4 godziny. A jak tu by się okazało, że jest totalnie za darmo, bezpłatnie, to nie wiem, czy w ogóle by kogokolwiek dopuściła.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
7: Punktualnie 11.30 mamy dla Was wiadomości lokalne. Dajcie głośniej, drodzy moi, nie odchodźcie za daleko, warto się nim przysłuchać już teraz. Dosłownie dajcie nam kilka minut, a będziecie na pożywienie, że tak powiem, najświeższymi informacjami lokalnymi.
8: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Miniona doba w naszym regionie upłynęła pod znakiem dwóch tragicznych wypadków, w których życie straciły dwie osoby. Do pierwszego z tych zdarzeń doszło minionej nocy przed godziną 3:00 na drodze krajowej nr 12 na trasie między Chełmem a Lublinem. W miejscowości Jankowice 19-letni kierowca BMW, poruszając się w obszarze niezabudowanym, podjął nieprawidłowy manewr wyprzedzania. W wyniku tego błędu stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym Oplem. Młody kierowca BMW poniósł śmierć na miejscu, natomiast 20-latek prowadzący Opla oraz jego 21-letnia pasażerka z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala. Kolejna tragedia rozegrała się dziś rano, tuż przed godziną 6:00 na przejeździe kolejowym w miejscowości Krasne. Według wstępnych ustaleń policjantów 70-letni mężczyzna kierujący Volkswagenem nie zachował należytej ostrożności i wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg. Uderzenie okazało się śmiertelne w skutkach i kierowca

0: samochodu osobowego zmarł na miejscu zdarzenia. W obu przypadkach na miejscu tragedii pracowały służby pod ścisłym nadzorem prokuratora. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające, które mają na celu ustalenie wszystkich szczegółowych okoliczności oraz dokładnych przyczyn tych dramatycznych wypadków. Policjanci ponownie apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i szczególną koncentrację na drodze. Mieszkańcy naszego regionu powinni zachować również czujność, szczególną po otrzymaniu wiadomości SMS dotyczących rzekomych wykroczeń drogowych. Przestępcy rozsyłają komunikaty o nieopłaconych mandatach, w których podają się za administratorów rządowej aplikacji mObywatel. W treści wiadomości umieszczany jest link prowadzący do fałszywej strony, która ma służyć do uregulowania należności. W rzeczywistości jest to pułapka mająca na celu wyłudzenie danych z kart płatniczych i kradzież pieniędzy z konta. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, aby pod żadnym pozorem nie klikać w podejrzane odnośniki i nie ulegać presji czasu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto samodzielnie zalogować się do oficjalnej aplikacji mObywatel i tam sprawdzić stan swoich zobowiązań. Pamiętajmy, że oficjalne serwisy państwowe zawsze korzystają z bezpiecznej domeny z końcówką gov.pl. Jeśli doszło już do podania danych na niebezpiecznej stronie, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem w celu zablokowania środków. Każdą taką próbę oszustwa można i należy zgłosić za pośrednictwem usługi Bezpiecznie w sieci, aby ostrzec innych użytkowników.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Powracają chełmskie senioralia. Organizatorzy już teraz zapowiadają sporo atrakcji w programie wydarzenia, ale ma ono na celu przede wszystkim łączenie ludzi. W tym roku seniorzy są zaproszeni na 26 maja do Parku Miejskiego.
2: W programie wydarzenia znajdą się m.in. występy artystyczne, konkursy z nagrodami, bezpłatne badania profilaktyczne czy masaże i zabiegi kosmetyczne. Tegoroczna edycja odbędzie się w stylu Coco Chanel. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursach na najpiękniejszy kapelusz oraz ikonę stylu. Serdecznie zapraszamy.
0: Mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm. 20 czerwca nad Zalewem Żółtańce odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Motokropli organizowanej przez Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu. Wydarzenie rozpocznie zbiórka krwi, po której motocykliści przejadą paradę ulicami gminy i miasta Chełm, a po ich powrocie rozpocznie się blok koncertowy i inne atrakcje, mówi Konrad Chudoba, prezes Niedźwiedzi Wschodu.
3: Coraz jest większe zainteresowanie. Co roku coraz więcej tych motocyklistów przyjeżdża do nas. Większe zainteresowanie, tak jak zauważyliśmy, że z całego województwa lubelskiego do nas przyjeżdżają i z różnych tych ościennych województw też już do nas się pokazują. I ja zapraszam wszystkich motocyklistów, bo mamy również też i pole namiotowe, gdzie będzie można zostać na noc i wiadomo, za darmo. U nas nie ma żadnych opłat za pole namiotowe, za wstęp na imprezę. U nas jest wszystko za darmo, bo zbieramy tą krew i to jest dla nas w tym momencie najważniejsze.
0: Podczas 10. edycji Motokropli na scenie zagrają zespoły Stonehill, Vox i Rdza. Nie zabraknie również pokazów ratownictwa medycznego i wodnego. Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Radio Bon Ton i Super Dzień Chełmski. Bon Ton.

0: co gra muzycznie w waszej duszy, tego nikt nie wie, ale co w kartce z kalendarza, jak najbardziej muzycznej kartce z kalendarza, wie nasz kolega. Proszę bardzo, Jarek już razem z nami, oddajemy mu głos.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
2: Jarek Hołota, witam. W czwartek, 14 maja, to dzień, w którym natura budzi się do życia, a nasze głośniki budzą się przy dźwiękach artystów, którzy urodzili się właśnie dzisiaj. Zaczynamy w roku 1936. Na świat przyszedł Bobby Darin. To był jeden z tych artystów, którzy potrafili wszystko. Od bycia idolem nastolatek przez śpiewanie swingu, aż po folk i country. Jego Magnif to do dziś elegancja w muzyce pop. Bobby pokazał, że klasa i talent idą w parze niezależnie od dekady. Przenosimy się do roku 1943. Swoją urodziny obchodziłby dziś Jack Bruce, legendarny basista grupy Cream. Razem z Ericiem Claptonem stworzył fundamenty pod ciężkie blues-rockowe granie. Bez jego niesamowitych linii basu w utworze Sunshine of Your Love rok brzmiałby dziś zupełnie inaczej. Pamiętamy o tym wielkim wirtuozie. W kalendarzu zapisujemy rok 1972. Swoje 74. urodziny świętuje dziś David Byrne, lider kultowej formacji Talking Heads. Byrne to muzyczny naukowiec i wizjoner, który połączył nową falę z afrykańskimi rytmami. Jego występy w za dużych garniturach przeszły do historii, a on sam do dziś inspiruje każdego, kto chce w muzyce szukać czegoś więcej niż tylko trzech akordów. 100 lat dla najbardziej kreatywnej głowy w branży. Zaglądamy do roku 1962. 14 maja urodził się Ian Astbury, charyzmatyczny wokalista grupy The Cult. Jeśli kochacie ten specyficzny, mroczny, a jednocześnie stadionowy rok, to Ian jest waszym bohaterem. Jego głos to potęga, która w latach 80. i 90. definiowała styl cool. Dziś jubilat kończy 64 lata. Przeskakujemy do roku 1979. Swoje 47. urodziny obchodzi dziś Dan Auerbach, czyli połowa genialnego duetu The Black Keys. Dan to człowiek, który udowodnił, że brudny, garażowy blues może podbić światowe listy przebojów i zgarnąć worek nagród Grammy. Jego gitara to czysty ogień, który idealnie pasuje do radiowego grania. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak wyjątkowym jubileuszem, który przypada dokładnie dzisiaj, dokładnie 30 lat temu, 14 maja 1996 roku na świat przyszedł Martin Garrixen, którego wszyscy znamy jako Martina Garrixa. Ten chłopak stał się fenomenem w wieku zaledwie 17 lat podbił świat hitem Animals i stał się najmłodszym numerem jeden na liście najlepszych DJ-ów świata. Dziś Martin kończy okrągłe 30 lat i jest już żywą legendą muzyki elektronicznej. To on pokazał, że z sypialni w Amsterdamie można trafić na największe stadiony świata, łącząc pokolenia przy tanecznych, pełnych pozytywnej energii bitach. Zamykając nasze dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, zostajemy przy urodzinowej energii Martina Garrixa, skoro ten gigant nowoczesnej sceny świętuje dziś swoją 30. W Radiu Bon Ton nie może zabraknąć utworu, który chyba zna każdy. To idealny beat, żeby poczuć, że weekend jest już tuż, tuż przed wami jubilat i jego muzyczny zwierzyniec Martin Garrix i Animals.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych busów, ciężarówek.

0: Najciężej było was obudzić pomiędzy 7 a 8. Ja przecież widzę cały czas, co wy tam robicie. Ledwo co z tego łóżka się zwlekliście. Ledwo co wsiedliście za kierownicę. Ledwo co ruszacie, trąbicie jedni na drugich. No tak to rano bywa, niestety. Ale teraz już jest dużo lepiej, także mogę was zostawiać w dobrych rękach. Tak jest, spokojnie sobie tutaj możecie czasy spędzać razem z nami w dalszym ciągu na 104,9 FM. No ale ja uciekam. Ja muszę trochę się zregenerować, żeby z wami móc być jutro od godziny 7. Także dziękuję serdecznie. A, no i właśnie zaproszenie na najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Dzięki za dzisiaj, do jutra, cześć.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Liczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Kygo i gościnnie Khalid i Griffin w utworze Save My Love na 104.9 FM. A już teraz wybiła godzina 12, czas na wiadomości z kraju i ze świata w rytmie dnia w Radiu Bonton. Janek Zieliński, dzień dobry.
1: Kolejowy Armagedon na Dolnym Śląsku. Pasażerowie utknęli na dworcach. Ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Polsce? Szef MON uspokaja. Ostatnia noc muzeów w Krakowie w dotychczasowej formule. Od przyszłego roku ma być tak jak w całym kraju. Agnieszka Trojanowska, BIS. Spore utrudnienia od rana na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są tu bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Natomiast część pociągów regionalnych została odwołana, a opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Wszystko przez usterkę na dojeździe do stacji Wrocław Główna, dokładnie na posterunku sterowania ruchem Wrocław-Grabiszczyn.
2: Znaczy, czekałam dwie

0: godziny.
1: No, długo czekam już, bo od 7.30 tutaj stoję.
2: To już kilka dobrych godzin.
1: No.
2: Oj, to niedobrze, bo ja na wakacje się spieszę. I co, może pani nie zdążyć? Niestety. I nie podoba mi się to w ogóle. Jakaś alternatywa?
3: No, pociąg, który wyjedzie za godzinę, ewentualnie.
4: Naprawa usterki już trwa i ma potrwać do godzin popołudniowych. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmieni się, uspokaja minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
4: To reakcja na wczorajszy artykuł amerykańskiego portalu Army Times o tym, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Ale szef polskiego MON-u zapewnia.
5: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
4: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Iga Świątek zagra dziś mecz o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać złą pasę i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał i zrobiła to w świetnym stylu, prezentując najwyższą formę. Dziś wieczorem jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Ten mecz o 20.30. To będzie ostatnia Noc Muzeów w Krakowie, organizowana z piątku na sobotę. Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć do reszty kraju i wydarzenie będzie się odbywać w jedną, tę samą ogólnopolską Noc Muzeów. Ale w tym roku mieszkańcy jeszcze będą mogli zwiedzać krakowskie instytucje wcześniej o jeden dzień, a właściwie o jedną noc. Katarzyna Mlaczek.
6: Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
7: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
6: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor muzeum na Wawelu.
8: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawek arcydzieła kolekcji Landskorońskich, opowieść o antyku.
6: Noc muzeów w Krakowie trwała będzie do późnych godzin nocnych.
4: W pozostałych miastach tegoroczna Noc Muzeów rozpocznie się dzień później, w sobotę wieczorem.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Powiem wam, zetknąłem sobie za okno i tak jakoś, no, uśmiech mi się na twarzy pojawił, tak nistego nizowego, no, dobry chumotek, a to jest ważne, no bo w końcu kilka godzin dzisiaj przed nami. Kochani, aktualnie mamy na termometrach około 16-17 stopni maksymalnie, może być nawet 20 dzisiaj. Później, gdzieś tak mniej więcej za godzinę, pojawi się znacznie więcej chmur. Aktualnie, oczywiście to wedle synoptyków, aktualnie mamy umiarkowane zachmurzenie 1004 hektopaskale na barometrach. Takie mamy ciśnienie, natomiast jakość powietrza pozostaje dobra.
9: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
12: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
10: Czwartek do weekendu, jeszcze kawałek. Kochani, witam was w rytmie dnia na falach Radia Bonton. Mam nadzieję, że humorki wszystkim dopisują. Powiedziałbym, że mentalnie szykuję się na weekend, ale bardziej nie mogę się doczekać kolejnego tygodnia, bo w końcu wychodzi Forza Horizon 6. Powiem wam, czuję, że czekają mnie godziny spędzone na wirtualnych japońskich drogach. Ale póki co pędzimy przez dzisiejsze popołudnie do 17. Przed nami w tej godzinie najnowsze lokalne doniesienia sportowe i kolejna notka historyczna sprzed 50 ponad lat. No i oczywiście muza. Nie można zapomnieć o muzie. Texas, Summer Sun. To na dobry początek. 5 po 12.

0: żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscr.okrzow.edu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
9: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Kochani, udało się. Chełmianka Chełm, wiceliderem czwartej grupy trzeciej ligi. Kwalifikuje to biało-zielonych póki co do strefy barażowej, ale walka trwa do końca sezonu. O szczegółach wczorajszego spotkania z Krzo dla tych, co nie widzieli, opowie Marcin Petruk w sporcie Radia Bonton. To już o 12.30 w rytmie dnia, a do piłki dzisiaj jeszcze nie raz wrócimy. Za nami informacja Cutting Crew, a już teraz duet braci Kasperczyk i Vito Bambino. Talent.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.

0: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
2: Sport, Marcin Petruk. Trzecioligowcy Chełmianki wiceliderem swojej grupy. Wczoraj biało-zieloni pokonali na własnej murawie Krzeoostrowiec Świętokrzyski 1-0, tym samym zajmując jego miejsce w tabeli. Bramkę wartą drugiej lokaty i kompletu punktów zdobył w 75. minucie Krystian Okoniewski.
3: Groźny przeciwnik, więc naturalna sytuacja, że tworzył nam problemy. Nie umieliśmy w końcówce utrzymać piłki dłużej pod polem bramkowym przeciwnika, były ku temu okazje i stąd gdzieś tam kotłowało się u nas w polu karnym. Natomiast no, dotrzymaliśmy, to jest najważniejsze. Barkiem to jest sytuacja wręcz niesamowita, bo należało się spodziewać, że on nie będzie do końca sezonu dostępny, więc to wszystko przed nią operacją, tam no, z tym Barkiem ma rokowania były takie, że na lipiec dojdzie taka, a chłop po zakończonym leczeniu przyszedł do klubu, mówi, jestem do dyspozycji, także no genialna sprawa.
2: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. Kolejne spotkanie, jego zespół zagra na wyjeździe w niedzielę i zmierzy się z rezerwami Krakowi. Bez punktów natomiast swoje wczorajsze spotkanie zakończyli juniorzy Chełmianki, którzy w kolejnej turze pierwszej ligi wojewódzkiej 1-2 ulegli Tomasowi Tomaszów Lubelski. Zespół prowadzony przez Pawła Fornala nie rozpoczął dobrze tego meczu, tracąc bramkę już w czwartej minucie.
4: W drugiej połowie próbowaliśmy stworzyć więcej sytuacji, próbowaliśmy jeszcze wejść wyżej i być bardziej agresywni. W jakiś tam większy sposób nie przełożyło się to na stworzone sytuacje, ale gdzieś tam mimo wszystko udało nam się zdobyć bramkę wyrównującą w 85 minucie, no ale niestety 90 minuta i bramka na 2-1 dla gospodarzy po błędzie naszego bramkarza, także przegrywamy ważne spotkanie 2-1.
2: Następne spotkanie juniorzy biało-zielonych rozegrają w sobotę i podejmą u siebie równolatków z Górnika Łęczna. Przenosimy się do chełmskiej klasy okręgowej, która w weekend rozegra 22 kolejkę. W poprzedniej straty do przewodzącej stawce Ekoróżanki, która zremisowała z Ogniwem Wierzbice, odrobiła Astra Leśniowice. Po wygranym z Włodawianką spotkaniu zespół prowadzony przez Artura Dąbrowskiego traci do lidera tylko jeden punkt.
5: Cieszy zwycięstwo, bo po paru spotkaniach, w których nie mogliśmy udowodnić naszej dominacji na boisku i przewagi postaci stwarzanych sytuacji, ten mecz jednak pokazał, że stać nas na zwycięstwa. Mam nadzieję, że kolejne mecze potwierdzą to, co pokazaliśmy w tym spotkaniu. A jeszcze raz powtarzam, dla nas najważniejsze to jest to, żeby strzelać bramki, wykorzystywać sytuacje i zwycięstwa być może same przyjdą.
2: Następne spotkanie Astra Leśniowice zagra jutro i powalczy o punkty z rezerwami Chełmianki. Z kolei liderująca Ekoróżanka w niedzielę podejmie u siebie Frasati Fajsłowice.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Za chwilę zwiedzimy kolejne strony starych gazet lokalnych w kronikach miasta Radia Bonton. Do zwiedzania dzisiejszego Chełma miała zachęcać strona visithelm.pl. Miała, bo aktualnie z tego, co przynajmniej ostatnio sprawdzałem, jeszcze teraz nawet sprawdzę, trwała przerwa techniczna, dalej trwa z tego, co widzę. Nie wiadomo na razie póki co, jak to dalej się potoczy. A mówimy o też takiej dosyć istotnej części nowej kampanii promocyjnej miasta, jeżeli chodzi o kwestie nie polityczne, tylko turystyczne. Jeżeli chodzi o kwestie turystyczne właśnie, jeżeli chodzi o Chełm oczywiście. Jeżeli was interesuje w ogóle a propos turystyki, to co można zobaczyć nie tylko w Chełmie, ale i w dalszych okolicach. Zapraszam was na radiobonton.pl. Tam macie moje dwa programy turystyczne, Pineska i Kompas FM. Bardzo wam polecam.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: księżycowi blask.
1: Przez dłuższy czas mieszkańcy osiedla chełmskiej spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Wołyńskiej spali spokojnie. Tak rozpoczyna się pewna opowieść zamieszczona w Sztandarze Ludu w numerze z 22 czerwca 1971 roku. Taki spokojny pozornie początek zwiastował jednak problemy. Ten spokojny sen był spowodowany tym, że w pewnym momencie ustały częste tam kradzieże wózków, rowerów. Ujęto ich złodzieja, który stanął przed sądem. Ale wiosną tego roku złodzieje znowu przystąpili do działania, relacjonowali dziennikarze. Ginęły motocykle, okradane są samochody i piwnice. Złodziejski klan nie gardzi nawet najmniejszą zdobyczą. Jeden z czytelników skarżył się, że swoim komarem nie może dojeżdżać do pracy. Choć był on zabezpieczony łańcuchem na dwie kłódki, to jednak pojazd zginął bez śladu. Później funkcjonariusz z komisariatu Milicji Obywatelskiej na dworcu PKP znalazł go w lesie Borek. W kilka dni potem złodzieje ponownie wymontowali z komara pedały, rączkę, pokrętła gazu i inne części.
2: Ówczesna prasa oczywiście była pełna różnorodnych, drobnych informacji o charakterze, powiedzmy, kryminalnym. No warto dodać, że na pierwszej stronie Kuriera Lubelskiego pojawiały się informacje o pożarach i wypadkach. No dosyć często pojawiał się tam Chełm i okolice Chełma. No siłą rzeczy nie prezentujemy tych drobnych informacji, no ale również na tych stronach przygotowywanych w Chełmie, bo ciągle tutaj należy pamiętać, że w Chełmie funkcjonował oddział redakcji Sztandaru Ludu. Pojawiały się też i inne zagadnienia kryminalne, no i tutaj w sumie dosyć prozaiczny problem, aczkolwiek męczący mieszkańców budynków, bloków w chełmskiej spółdzielni mieszkaniowej przy Wołyńskiej, przy ulicy Wołyńskiej. One w zasadzie dopiero w tym czasie powstały, tak właśnie pod koniec lat 60. Wcześniej ten teren nie był zagospodarowany. Warto dodać, że w tym momencie były to takie największe bloki mieszkalne na terenie Chełma, więc rzeczywiście spora ilość osób tutaj zamieszkiwała. No i niestety pojawiły się takie problemy. No w zasadzie z notatki wynika, że trzymanie jakiegoś sprzętu przed blokiem, czy w klatce, czy w piwnicy było problemem. Też pojawiali się ludzie, którzy interesowali się tymi wszystkimi przedmiotami. No oczywiście artykuł ma charakter interwencyjny, jest jakby apelem, żeby władze tutaj wreszcie zrobiły coś z tym problemem. Jakoś to również koresponduje z takimi informacjami o chuligaństwie. No niestety też były to czasy, kiedy to chuligaństwo w rozwijającym się Chełmie było zjawiskiem dosyć codziennym. No i tego rodzaju kradzieże też się wpisywały w tego rodzaju sytuacje.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

W Radiu Bonton chciałem złożyć serdeczne gratulacje Jakubowi Dudkowi i Janowi Danielukowi. Obaj młodzi tańcerze otrzymali stypendium od marszałka województwa lubelskiego, a już od dłuższego czasu startują ze sukcesami w zawodach na szczeblu lokalnym i krajowym. Szczegóły klasycznie na supertydzień.pl. My z kolei tanecznym krokiem zmierzamy do serwisu o 13:00, także zapraszam serdecznie. A to już za kilka minut, za 6 dokładniej. Już teraz z kolei Damiana David, The First Time.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramika. 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień? Mamy to.

0: Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Reklama.
4: No i mamy godzinę 13. Czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy w Radiu Bonton.
5: Szacowanie strat i badanie przyczyn wielkiego pożaru trwa na roztoczu. Możliwość zawarcia pokoju oddaliła się po ostatnim ataku Rosji na Ukrainę. W Polsce powstaje najwyższy w Europie pomnik. Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalna Komisja Lasów Państwowych oszacuje straty i zbada przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu zakończyła się już akcja gaśnicza ratowników. Od wczoraj teren porządkują leśnicy i właśnie ze względu na bezpieczeństwo nadal do niektórych miejsc nie można wchodzić, tłumaczy Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
6: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa. Zakaz wejścia dotyczy obszaru 2 leśnictw, Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
5: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. W czasie akcji gaśniczej w katastrofie samolotu Dromader zginął 65-letni pilot. Przyczyny zarówno jego śmierci, jak i wybuchu pożaru cały czas bada prokuratura. Przedłużają się utrudnienia na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Część pociągów regionalnych została odwołana. Opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Kijowie zniszczenia są w 20 miejscach. Drony i rakiety z Rosji trafiły w budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Grzegorz Kozioł o szczegółach.
7: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił w 8-piętrowy blok, całkowicie niszcząc klatkę schodową, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, przypomniała, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane także inne miasta, między innymi Odessa i Lwów.
8: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób. Liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy.
7: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku.
5: Wśród 15 tysięcy zabitych cywilów w trakcie wojny na Ukrainie szacuje się, że życie straciło 700 dzieci. Jako trener i nauczyciel WF-u miał molestować uczennice poniżej 15 roku życia. W sądzie apelacyjnym w Rzeszowie ruszył proces odwoławczy 58-letniego dziś byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela w jednej z senockich szkół podstawowych. Mężczyzna został oskarżony także o nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Jawność rozprawy jest wyłączona z uwagi na dobro pokrzywdzonych. Oskarżony został dowieziony na salę rozpraw z aresztu, w którym przebywa od zatrzymania. Sąd pierwszej instancji skazał go na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Kończy się budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu koło Torunia. Monument ma mieć 55 metrów wysokości, 15 metrów mają mieć korony i to na nich ma być taras widokowy. Do góry będzie można wjechać windą. Z tarasu będzie można podziwiać okolice. To inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Budowla będzie poświęcona 15 sierpnia. To pomnik wyższy niż słynny pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro, a także Chrystusa w Świebodzinie.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: Miasto zapowiada poprawki. Do końca tygodnia w wiadomościach lokalnych o 13.30 powrócimy do żywota, krótkiego żywota nowej strony turystycznej Chełma, która działała tylko jeden dzień. Serwis uruchomiony 1 maja został wyłączony już 2 z powodu błędów. W Dołchobrodach w powiecie włodawskim znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Policja zabezpieczyła teren, a dzisiaj rano saperzy rozpoczęli akcję usuwania pocisku. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają, by pod żadnym pozorem nie dotykać w podobnych sytuacjach znalezionych niewybuchów. 2 mieszkanki powiatu chełmskiego zostały laureatkami nagrody.

0: Imienia Oskara Kolberga. Wyróżnienie otrzymała Halina Romanowska z gminy Żmudź oraz poetka Halina Graboś związana z gminą Kamień.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
3: No i nie kłamali synoptycy. Faktycznie jest więcej chmur. Jeszcze troszeczkę słońca nam zostało, ale z tego co widziałem na kilka godzin mają nam te chmury całkowicie to niebo przykryć. Niemniej jest ciepło. W okolicach 17-18 stopni, 1004 hektopaskale. Takie mamy ciśnienie. Mamy też na ten moment dobrą jakość powietrza.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: Oj, brrr, płotka. Co ty, uspokój się. Wybaczcie, to był mój koń. Janek Zieliński, witajcie. Jak sprawdzam sobie dzisiejsze święta, to mamy Dzień Farmaceuty, ale także Dzień Opiekuna Medycznego, także wam wszystkim i waszym pacjentom życzę dużo zdrowia. Janek Zieliński, witam was w rytmie dnia w Radiu Bonton i zapraszam na kolejną godzinę, gdzie mamy zdrową dawkę muzyki i wiadomości lokalnych.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
12: Bonton

To była Lado i Lottery w radiu Bonton, ale teraz o smutnej sprawie. Lubelska policja podsumowała statystyki dotyczące samobójstw w 2025 roku w naszym województwie. W porównaniu z wcześniejszym rokiem było mniej prób, mniej zgonów. Liczby idą w setki. To jest tyle setek za dużo osób. Kochani, jeżeli ktoś nas słucha, kto zmaga się z ciężkimi rzeczami w życiu, nie daje sobie rady, przyjmij ode mnie takiego wirtualnego przytulasa przez fale radiowe. Wierzę, że wszystko się ułoży i pamiętaj, że są osoby gotowe ci pomóc. Dzwoń chociażby, mówię tutaj do dorosłych, na infolinię 116-123, daj sobie szansę. Także taki przekaz ode mnie, 26-7 już minut po godzinie 13 w tym momencie na zegarach.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do szkoły ŻAK w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. ŻAK. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
0: Reklama.
6: Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 13.30. Oto szczegóły. A w wiadomościach powracamy do sprawy strony turystycznej visithelm.pl, która zapowiadana jako ważny element promocji Chełma została publicznie udostępniona 1 maja. Jednak już dzień później serwis przestał być dostępny dla użytkowników. Urząd Miasta Chełm w odpowiedzi na nasze pytania potwierdził, że strona rzeczywiście pozostaje niedostępna od 2 maja. Powodem są błędy, które, jak przyznają urzędnicy, nie powinny się tam pojawić. Obecnie trwają prace nad ich usunięciem, a serwis ma wrócić do końca tygodnia. Koszt stworzenia i uruchomienia platformy wyniósł ponad 93 700 zł brutto. Za realizację odpowiada firma LamaWeb AI z Wrocławia, wybrana w postępowaniu zgodnym z regulaminem zamówień publicznych urzędu. Miasto poniesie także dodatkowy koszt opieki serwisowej i utrzymania technicznego tej strony. Do końca roku będzie to prawie 33,5 tysiąca zł brutto. Łącznie daje to ponad 127 tysięcy. Urząd poinformował również, że obecny etap umowy nie został jeszcze formalnie odebrany. Z powodu przerwy w działaniu serwisu wykonawca nie może wystawić faktury za ten etap prac. Magistrat przyznaje, że przed uruchomieniem przeprowadzono testy techniczne, ale nie obejmowały one pełnej weryfikacji wszystkich treści opublikowanych na stronie. A to istotne, bo mieszkańcy po starcie serwisu wskazywali liczne błędy dotyczące m.in. lokalizacji obiektów, tras turystycznych, dojazdu, komunikacji miejskiej czy parkingów. Visithelm.pl miała być cyfrową wizytówką miasta i częścią szerszej kampanii promocyjnej. W Dołhobrodach w powiecie włodawskim znaleziono niewybuch pochodzący najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Policjanci jeszcze wczoraj zabezpieczyli miejsce znaleziska. Dziś rano rozpoczęli działania saperzy związane z usunięciem niebezpiecznego przedmiotu. Niewybuch został odnaleziony przy drodze wojewódzkiej nr 816. O znalezisku policję powiadomiła kobieta, która zauważyła skorodowany przedmiot o długości około 80 cm. Skierowani na miejsce funkcjonariusze rozpoznali go jako pocisk bombowy z czasów II wojny światowej i zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu patrolu saperskiego. W związku z akcją usuwania niewybuchu droga nr 816 w kierunku Włodawy i Sławatycz była zamknięta od rana. Funkcjonariusze przy tej okazji przypominają, że niewybuchy i pozostałości wojenne mimo upływu lat wciąż stanowią śmiertelne zagrożenie. Skorodowane przedmioty mogą eksplodować nawet przy niewielkim wstrząsie lub dotknięciu. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie wolno go przenosić, rozbierać ani dotykać. A o każdym takim znalezisku należy natychmiast poinformować policję lub straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Kolejne już twórczynie ludowe z terenu naszego powiatu sięgnęły po jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze, wyróżnienie dla osób, które działają na rzecz kultury naszych przodków. Nagroda imienia Oskara Kolberga stanowi zawsze potwierdzenie jakości i podsumowanie wielu lat starań na niwie naszego cennego dziedzictwa. I chociaż obie panie sięgnęły po laury w dwóch różnych kategoriach, to łączy je z pewnością jedno – przywiązanie do korzeni. Z prawdziwym wzruszeniem przyjęła ją pani Halina Romanowska.

0: Mieszkanka gminy Żmudź otrzymała ją w kategorii pierwszej, czyli dla twórców z dziedziny sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów ludowych. Pani Halina to prawdziwa nestorka wśród naszych ludowych śpiewaków. Dla niej tradycyjny śpiew to cała bogata skarbnica wiedzy o tym, jak było. W tych starych pieśniach zachowało się w jej ocenie to wszystko, czym żyły minione już pokolenia. Doceniona została także Halina Graboś, poetka związana z gminą Kamień. W swojej twórczości nie ukrywa fascynacji literaturą klasyczną i ludową. Spośród klasyków literatury polskiej szczególnie ceni lirykę Marii Konopnickiej. Jak sama podkreśla, nie wyobraża sobie życia bez literatury.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

wszyscy razem! To był Bajm, ta sama chwila w Radiu Bonton. Mamy dla was tymczasem sprawę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Sprawa dotacji jest konkretnie na budowę instytucji, bo trafiło to na drogę sądową i zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Tutaj wedle tego wyroku niemożliwe jest dalsze prowadzenie postępowania w tej sprawie na drodze sądowej. O dokładnych losach tego przedsięwzięcia przeczytacie na supertydzień.pl. W razie kolejnych aktualizacji wrócimy do was oczywiście z tą sprawą. Póki co mamy 19 minut do godziny 14. Już teraz American Girls, Harry Styles na 104.9 FM.

0: reklama.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak, w poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważają,

0: Ale tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz waga się promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Just Might. Za nami kawałek od Bruno Marsa w Radiu Bonton, a w Piotrkowie Trybunalskim zagościł kawałek Japonii. Polsko-japońska fundacja powołały do życia ambasadorkę dwóch biało-czerwonych państw i tak oto zrodziła się Ania, anime dziewczynka, która zdobi mury jednego z lokalnych liceów. Podobno osobom obecnym na odsłonięciu muralu opadły kopary z wrażenia. Normalnie anime, ani B.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
5: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Wieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
9: I już minęła 14. Czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton. Zapraszamy.
10: Pociągi już jeżdżą na Dolnym Śląsku, ale z opóźnieniami do końca dnia. W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Polacy chętniej spędzają wolny czas w ruchu, ogłosił GUS.

0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończyła się awaria na wrocławskim węźle kolejowym. Doszło do niej nad ranem na posterunku Grabiszyn we Wrocławiu. Pociągi przez ostatnie godziny były opóźnione, niektóre regionalne nawet odwołane. Dlatego teraz ruch pociągów do końca dnia może być zakłócony. Mogą występować opóźnienia, a chodzi o połączenia do i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na portalu pasażera. W nocnym ataku na Kijów co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 jest rannych. Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez całą ostatnią dobę, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Przez dobę Rosjanie użyli ponad 1500 dronów, prawie 700 tylko ostatniej nocy. W jednej z dzielnic Kijowa od uderzenia bezzałogowca zawaliła się klatka schodowa. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku. Burmistrz stolicy Witali Kliczko. Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo. Mieli być wdzięczni, że nie zaatakowaliśmy dronami defilady na Placu Czerwonym i to jest właśnie ta ich wdzięczność. Dodawał jeden z mieszkańców Kijowa. Ukraińskie władze przekazały, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
0: W Kijowie zniszczenia są w kilkudziesięciu miejscach. Drony i rakiety z Rosji zniszczyły budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Warszawscy urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.
0: Prezydent Warszawy tłumaczy, jak urzędnicy dostosowują dokumenty do nowych decyzji.
2: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce, natomiast rozporządzenie myślę, że tę sprawę też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
0: Z kolei rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Zakłada on wprowadzenie 3 konfiguracji dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. Zapadła decyzja, kto zastąpi w Sejmie zmarłego tragicznie posła Lewicy. Łukasza Litewkę to Bożena Borowiec zasiądzie w ławie poselskiej. Zgodnie z kodeksem prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów. Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w Dąbrowie Górniczej, jadąc rowerem. Miał 36 lat. Rośnie aktywność ruchowa Polaków, ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jednak pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej mieszkańców naszego kraju, ale jak przekazał GUS, regularną aktywność co najmniej raz w tygodniu deklaruje obecnie blisko 23% osób.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie w Chełmie około 18 stopni, maksymalnie dzisiaj 19, może nawet 20. Na niebie umiarkowane zachmurzenie, jakość powietrza dobra, ciśnienie na ten moment wynosi 1004 hektopaskale. Także tak to wygląda.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
4: Janek Zieliński, witam Was w rytmie dnia po 14. Za chwilę usłyszycie najnowsze wydanie rozmowy z gościem Radia Bonton. Później czekają nas lokalne wiadomości sportowe oraz radionawigacja. Tak więc zapraszam do pozostania z nami na 104,9 FM.
7: Gość Radia Bonton.
8: Konkurs Diamenty Kultury Województwa Lubelskiego to jest nowość i można powiedzieć, że to pewnego rodzaju plebiscyt, konkurs. On ma ważne zadanie, bo chodzi o wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, inspirujących i kulturotwórczych inicjatyw, które są właśnie realizowane na terenie województwa. I dzisiaj na ten temat porozmawiamy z gośćmi Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam na to spotkanie. Z Chełmskiego Domu Kultury są z nami Barbara Szarwiło i Bartek Kazimierczak.
9: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry.
8: Powiatowe eliminacje odbyły się w Chełmskim Domu Kultury. Pamiętacie jeszcze te wrażenia?
10: Tak, ku naszej wielkiej radości nasze wydarzenie, czyli Retrofest, Festiwal Muzyki Rozrywkowej 20-lecia Międzywojennego, zakwalifikował się wówczas do kolejnego etapu.
8: No właśnie, i trzeba było się zaprezentować. Na tym polegały powiatowe eliminacje, żeby w jakiś taki krótki, ale intensywny sposób sprzedać to wydarzenie.
9: No my mieliśmy przygotowany film, mieliśmy mnóstwo materiałów z kilku lat tego festiwalu, więc mogliśmy w bardzo atrakcyjny sposób pokazać nasz festiwal, tym bardziej, że jak Chełmianie wiedzą, co roku bardzo się do niego przygotowujemy i orkiestra z Kina Corso razem z artystami, wokalistkami, konferansjerami wygląda naprawdę zjawiskowo, więc te materiały filmowe były bardzo atrakcyjne. Napisaliśmy scenariusz, ta opowieść była poprowadzona od 2018 roku do teraz i to myślę, że się spodobało jurorom.
10: Tym bardziej, że to wydarzenie tak troszeczkę, jeżeli chodzi o styl i tematykę, bardzo odróżnia się od innych imprez takich kulturalno-artystyczno-rozrywkowych, które są realizowane chyba nie tylko zresztą w województwie lubelskim, ale w całym kraju. Bywają festiwale, powiedzmy, skoncentrowane na dwudziestoleciu międzywojennym, ale jest ich niewiele. Zaryzykowałbym twierdzenie, że mimo, że nasz może tak wydawać się, że nie był dotychczas organizowany z olbrzymim rozmachem, to jednak nawet w tej wersji i tak wybijał się na tle podobnych wydarzeń.
8: Ten okres międzywojenny w Polsce jest trochę idealizowany. Bardzo go lubimy ze względu na przede wszystkim chyba tą kulturę, która wybuchła w tamtym momencie, w tym wolnym wreszcie kraju. Ale ten okres ma szczególne znaczenie w Chełmie, biorąc pod uwagę historię osiedla Dyrekcja.
10: No nie tylko historię osiedla Dyrekcja, ale właściwie historię całego Chełma. Szczególnie właśnie w tym jakby aspekcie kulturalnym, ponieważ zupełnie inaczej życie i towarzyskie, i kulturalne wówczas się toczyło, to nie każdy to wie, ale Chełm wręcz roił się od instytucji typu kinoteatry. Było ich bardzo, bardzo wiele i my właściwie, myśląc o Retrofeście, przygotowując go dawno temu, te pierwsze edycje, z jednej strony odwoływaliśmy się ogólnie mówiąc do muzyki rozrywkowej dwudziestolecia międzywojennego i do kultury tego okresu, ale zawsze chcieliśmy osadzać go w pewien sposób też w historii dwudziestolecia w Chełmie. Stąd nawet taki nasz, powiedziałbym, flagowy własny zespół Retrofestu, czyli orkiestra z Kina Corso, również była inspirowana, a właściwie jest, prawdziwą orkiestrą, która w chełmskim kinie Corso przygrywała. Ja nawet wymyślając naszą orkiestrę z Kina Corso, na początku skład był 8-osobowy i nagle okazało się, że z notatek prasowych wynika, że w kinie Corso rzeczywiście, zgodnie z opisem, grał 8-osobowy jazz band.
8: Przypadek?
10: Nie sądzę.
9: No i ta rozmowa jeszcze była z Wojtkiem Zakrzewskim, wtedy, który opracowywał właśnie spacer po chełmskich kinoteatrach. Tak. I on właśnie powiedział, że to kino istniało, kino Corso. Wtedy chociaż ono też w kinie obecnym Zorza istniało, ale ja ostatnio miałam przyjemność i towarzyszyły tym ogromne emocje, bo weszłam do kościoła polsko-katolickiego na ulicy Mickiewicza i tam w 29 roku, 1 września, po raz pierwszy orkiestra z Kina Corso zagrała. To miejsce niesamowicie tętniło właśnie życiem. Były tam rewie, były spektakle, były występy gwiazd stołecznych. Publiczności na widowni było od 600 do 800 osób, co
8: niewyobrażalne.
9: W 1943 roku teatr PCK zagrał Jasełka według Rydla, gdzie po prostu sala pękała w szwach, bo było to wydarzenie nie tylko kulturalne, ale też bardzo, bardzo patriotyczne, ponieważ wiadomo, Polska była pod okupacją, więc ta orkiestra ośmioosobowa była, tam dzierżawcy się zmieniali, zmieniał się skład, były zwalniane osoby z tej orkiestry, artykuły prasowe z tego czasu są po prostu, jak się to czyta, to jest historia powieściowa wręcz, więc nasz festiwal ma takie paliwo do tego, lokalne, opowieściowe, żeby w tym grzebać, odwoływać się i wspominać te osoby, te nazwiska, tych kierowników tej orkiestry. Obsługa w ogóle w kinie Corso była cała ubrana na złoto. Wyobraźmy sobie, jak to wyglądało. Jak się wchodziło, były ciemne ściany, jaskrawe ptaki i
8: kwiaty.
9: Na bogato, bardzo.
10: Z takich zabawnych dykteryjek, powiedziałbym, dotyczących i Kina Corso, i funkcjonowania życia kulturalnego w Chełmie w okresie międzywojennym, jest taka zabawna prasowa, no, zabawna prasowa opowieść o tym, że rozważano wówczas, ile powinien kosztować bilet do takiego kinoteatru.
9: Naprawdę mnie podkradłeś sobie.
10: Tak, podkradłem, ale sprzedam ją Państwu. Otóż z tych rozważań wynikało, że taki bilet najlepiej, żeby kosztował tyle, ile w restauracji kosztuje mały kieliszek wódki.
9: I tak było. I kosztował 50 groszy chyba wówczas. I Chełmianie szturmem walili do kina za te 50 groszy popołudniem. Pamiętam pierwszą edycję retrofestiwalu, tak bogatą w zaproszenia dla zespołów z tych ogólnopolskich

0: polskich, tych najbardziej znanych, które tworzą właśnie taką muzykę albo odtwarzają taką muzykę. Natomiast mam wrażenie, że w kolejnych edycjach skupiliście się na tym, żeby właśnie wydobyć te lokalne akcenty związane z międzywojniem. I to właśnie zmierza w dobrą stronę, żeby pokazać, że my też mamy się czym pochwalić i pokazać mieszkańcom, przypomnieć właśnie, jak bogate miasto było w kulturę w tamtym czasie.
1: Właściwie to było tak, że pierwsza edycja, która jeszcze nawet nie nazywała się Retrofesta, była tylko retro potańcówką Pardon to tu. Wtedy jeszcze kompletnie opierała się właśnie na orkiestrze Skina Corso. Natomiast tak, no mieliśmy jedną taką właściwie edycję z bardzo szerokim programem, ale z drugiej strony właściwie na każdym Retrofeście, oprócz naszych lokalnych zespołów, oprócz konkursu kapel podwórkowych, zapraszamy też mniejsze bądź większe gwiazdy
2: z stołecznej sceny. W tym roku natomiast festiwal będzie od 7 do 9 sierpnia i on faktycznie poszerzy swoją formułę o wiele pobocznych jeszcze wydarzeń. Będą grupy rekonstrukcyjne, spektakle uliczne, gry i zabawy dla dzieci, pokaz mody z międzywojnia, więc będziemy to poszerzać, ale ja ciągle będę chciała, żebyśmy odgrzebywali nasze lokalne historie i żeby one były pokazywane i opowiadane i żeby te miejsca też były opowiadane, które z tą historią lokalną się wiążą, tak jak właśnie między innymi kino, teatr Corso.
1: Co oczywiście nie znaczy, że w tegorocznym rozbudowanym programie Retrofestu zabraknie gwiazd, jak to rzekliśmy, stołecznej estrady, ponieważ w tym roku powróci do nas warszawskie kombo taneczne Janka Młynarskiego. Powróci warszawska orkiestra sentymentalna.
0: Ja tu cichutko brawo biję.
1: Tak. I z takich ciekawostek pojawi się pan Michał Fog, prawnuk sławnego Mieczysława Foga, który przyjedzie z takim wydarzeniem pod tytułem Retrodyskoteka.
0: Czyli ten bogaty tegoroczny program to jest chyba taka odpowiedzialność związana z tym, że wasz Retrofest jest jednym z laureatów właśnie Diamentów Kultury Województwa Lubelskiego?
2: Ja myślę, że to bez tego kontekstu. W ogóle ta impreza jest planowana jako taka flagowa impreza hełma, która ma w Polsce zaistnieć. Tak jak festiwale w innych miastach, które są znane w Polsce. I myślę, że ona ma na to szansę. Ma na to szansę, potencjał. Natomiast myślę, że nie chcielibyśmy zagubić tego lokalnego sznytu i takiego...
0: Tego, co jest ważne dla nas.
2: Tego, co jest ważne dla nas. Tego, na co hełmianie czekają, tych przebieranek właśnie, tańczenia wspólnego i...
1: Wspólnego pójścia w tango po prostu.
2: Dokładnie tak.
0: I to będzie najważniejsze w tych dniach. Przypomnę, że w Radiu Bonton gościliśmy dzisiaj Barbarę Szarwiło i Bartka Kazimierczaka z Chełmskiego Domu Kultury z opowieścią o Retrofeście, czyli jednym z laureatów Diamentów Kultury Województwa Lubelskiego 2025 roku.
1: Dziękujemy bardzo za spotkanie.
0: Zapraszamy.
1: Teraz, tak, zapraszamy 7, 8, 9 sierpnia, tym razem nie przy Hadeku, tylko na Placu Łuczkowskiego. Wspaniały, niesamowity Retrofest.
3: Gość Radia Bonton. Reklama.
4: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
5: Na zimę czy na lato, tam opony kupuje tato.
4: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
6: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
8: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
9: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
10: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
11: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kartę.

0: lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Łoszpark. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Łoszpark. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Reklama. Bonton Radio.

Mamy dla was w rytmie dnia zapas wiadomości z lokalnych boisk, mat i nie tylko. Już o 14.30 Sport Radia Bonton, tam właśnie o zapaśnikach. Ostatnio dobrą pasę notują zawodnicy LMKS-u Krasnystaw i o tym na pewno usłyszycie. Za to niedługo na placu Łuczkowskiego usłyszymy BRO i formację Jamal. Zagoszczą oni pod koniec maja w ramach studenckich niedźwinaliów, a szczegóły imprezy tego wszystkiego macie na stronie Sport Tygodnia. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych

0: Zdarzeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
1: Zapraszam, Marcin Petruk. Dwa pierwsze majowe starty powiększyły dorobek medalowy zapaśników LMKS-u Krasnystaw. Najmłodsi wychowankowie klubu zdobyli 12 krążków podczas gali sportów walki w strzale koło Siedlec, a tym samym zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Z kolei ich starsi koledzy udanie zakończyli międzywojewódzkie mistrzostwo młodzików regionu C, których gospodarzem był Staszów, mówi trener Adam Swatek.
2: Srebrne medale zdobył Ksawiar Suszek w kategorii do 44 kg i Kończyński Mikołaj w kategorii do 52 kg, natomiast brązowy medal wywalczył Igor Modrzyński w kategorii do 48 kg i w tej samej kategorii na piątym miejscu turniej zakończył Daniel Kura. Drużynowo LMK z Krasnystaw zajął siódme miejsce. W turnieju uczestniczyło jeszcze naszych dwóch zawodników, Chlewicki, Ksawery i Cichosz Franciszek, którzy wygrali po jednej walce, ale niestety później w turnieju przegrali następne walki i zajęli miejsca poza pierwszą piątką.
1: Z kolei trzech doświadczonych zapaśników klubu może się upochwalić przyznaniem stypendiów sportowych przez marszałka województwa lubelskiego. Mowa o Konradzie Olechu za trzecie miejsce podczas ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, Hubercie Haładeju również za trzecie miejsce, ale w mistrzostwach Polski juniorów oraz Konradzie Ilczaku, który zajął drugą lokatę w młodzieżowych mistrzostwach Polski. Wciąż trwają zapisy do skrzydlatego biegu po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Depułtyczach Królewskich 27 czerwca, a zawodnicy wystartują o godzinie 11. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 czerwca, zaś organizatorzy przewidzieli miejsce dla 200 uczestników. Każdy, kto dotrze do mety w 50 minut, otrzyma pamiątkowy medal, zaś najszybszych czekają nagrody i statuetki. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panshelm.edu. Patronat nad skrzydlatym biegiem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Wcześniej z kolei, bo w najbliższą sobotę chełmscy biegacze zapraszają na kolejną już 329. odsłonę parkrunu. Uczestnicy jak co tydzień spotkają się w parku obok bazyliki na górce, aby wspólnie i każdy we własnym tempie pokonać 5 km. Do udziału zaprasza Lena Rorat.
3: Te spotkania są otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek, formę i kondycję. Trasę można pokonać biegiem, marszem, można przejść z kijkami, można także przyjść pokibicować lub pomóc w roli wolontariusza. Gwarantujemy, że aktywny poranek na świeżym powietrzu, wśród śpiewu ptaków i budzącej się do życia przyrody na pewno wprawi w dobry humor i nastroi pozytywnie na resztę dnia. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy w każdą sobotę do parku na Górce Chełmskiej o godzinie 9 na Chełmski Parkrun.
1: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale żeby śledzić swoje postępy i brać udział w parkrunach w innych lokalizacjach, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej tej globalnej inicjatywy.
0: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ostatnia nadzieja Sanach w duecie z Dawidem Podsiadło. Na 104.9 FM jeszcze 23 minuty do godziny 15. Pytanie. Czy można jeździć szybko i bezpiecznie? W teorii. Jak jesteś wykwalifikowanym kierowcą karetki na przykład, albo kierujesz Shinkansenem, to można. Oczywiście tak sobie, wiecie, zastanawiam się, teoretyzuję. Bo odpowiedź tutaj na to pytanie ma też dla nas Marcin Petruk. Zapraszam was na wiadomości dla kierowców w Radiu Bonton, żeby się dowiedzieć dokładnie, o co chodzi w tym wszystkim. A oczywiście radionawigacja już po tej piosence. Laura Branigan, Self Control, już teraz.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wielu polskich kierowców, jak pokazują wyniki badań jednej z firm ubezpieczeniowych, wychodzi z założenia, że jeżdżą szybko, ale bezpiecznie. Brzmi to absurdalnie, aczkolwiek najczęściej taką teorię powielają zmotoryzowani mający mniej niż 24 lata, bo ponad 50% z nich. Ich starsi koledzy po fachu są już bardziej powściągliwi w tym stwierdzeniu, aczkolwiek skorzy do mocniejszego naciskania na gaz są jeszcze również ci przed 40. Jeżeli chodzi o zamiłowanie do prędkości, to znacznie częściej przekraczają ją mężczyźni niż kobiety, co też potwierdzają statystyki i policyjne raporty. I mimo, że tylu kierowców uważa szybką jazdę za bezpieczną, to zarazem 82% jest zdania, że jest ona głównym problemem polskich dróg. I weź tu znajdź logikę. Przed nami czas korków, więc przesadzania z prędkością nie polecamy.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bom Radio. Radio. Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisco Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisco Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Daria Zawiałow i ballada o niej w radiu Bonton. Tymczasem kończy się drugi tydzień maja, od początku którego w Chełmie mamy nowe stawki opłat śmieci. Za śmieci. Od początku maja. Od teraz osoby, które segregują odpady, płacą 29 zł miesięcznie. W przypadku braku sortowania mamy 116 na miesiąc. Płatne do 25 dnia każdego miesiąca. To się akurat nie zmieniło. Dzieje się w Chełmie i w okolicach po 15. Usłyszycie więcej doniesień z regionu w Radiu Bonton, a już teraz usłyszycie Hoziera w utworze Too Sweet.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama.
7: Mamy 15, a to oznacza, że czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy w Radiu Bonton.
8: Trwa obława po strzelaninie i zabójstwie w śląskim Lubinie. Kłótnia o powrót religii na dawnych zasadach i zaskakujące koalicje. Krakowskie lotnisko rozrośnie się do niebywałych rozmiarów. To największa inwestycja w historii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od wczoraj trwa obława na zabójcę dwóch osób po strzelaninie w Lubinie na Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów i Instytut Ordo Iuris. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, które zmniejszyło z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole od tego roku. Wczoraj podczas Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady, co oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS, ale także koalicjantów, mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
8: Dziś wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas składa PiS. Co ciekawe, posłów opozycji wsparł też Marcin Józefaciuk, poseł jeszcze do niedawna z Koalicji Obywatelskiej. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych rozpoczynają rekrutację do szkół średnich. Coraz większego znaczenia nabierają obecnie placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju, o czym Paweł Radzewicz.
10: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
11: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
10: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
12: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
10: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
11: Jeżeli chodzi chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
10: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
8: Wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Wówczas uczniowie mogą jeszcze zweryfikować swoje plany i wybrać szkoły i klasy na nowo. Z największą inwestycją w swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
13: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
8: Władze lotniska podkreślają, że Balice rosną szybciej niż wcześniej prognozowano.
13: W terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać. Chcemy go istotnie poprawić.
8: Nowa jakość i nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
14: Flash. Skrót lokalnych informacji.
15: Sprawa planowanej spalarni odpadów w Chełmie nadal nie rozstrzygnięta. Inwestor złożył zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego na decyzję miasta o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania, a miasto podtrzymuje swoje stanowisko. Z kolei o dalszym biegu sprawy zdecyduje SKO. Postępowanie na razie wciąż pozostaje zawieszone. Tym razem Lublin będzie gospodarzem centralnych obchodów Święta Straży Granicznej. Główne uroczystości odbędą się w sobotę na Placu Zamkowym, gdzie zostaną wręczone odznaczenia państwowe i resortowe. Zaplanowano też apel, promocje oficerskie, pokaz musztry, występ orkiestry oraz defiladę pododdziałów. Chełm po raz 5 stanie się stolicą polskiej książki 22 i 23 maja na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego odbędą się chełmskie targi książki, które wypełnią miasto spotkaniami autorskimi, dyskusjami, spektaklami i koncertami.
16: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
7: I ja aktualnie zerkam sobie na prognozę pogody, na aktualną pogodę. Mamy w tym momencie około 19 stopni maksimum dzisiaj. 1004 hektopaskale to jest z kolei nasze ciśnienie. Dobra jakość powietrza na niebie, no tak umiarkowane zachmurzenie, tak 50-50 jest. Nie, potem będzie tych chmur trochę mniej. Gdzieś po 20 zacznie tak wyraźnie się, że tak powiem, zaziemiać. Kurczę, nie mogę znaleźć słowa. No będzie zimniej, nie? Po 20 będzie zimniej, na dodanym około 4 stopni. Także tak to wygląda.
16: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
17: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Zerkam sobie na imieniny i dzisiaj najserdeczniejsze życzenia idą do Idziego.

Macieja i Bonifacego. My natomiast jedziemy dalej z popołudniem w rytmie dnia w Radiu Bonton. Janek Żeliński, witam Was serdecznie i zapraszam. Dla kierowców mamy tej godziny radionawigację, a jeszcze wcześniej lokalny serwis o 15.30.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Bolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz

zanim zabierzemy się za lokalne informacje, to pora na iście kosmiczne wiadomości w Radiu Bonton. Decyzją Donalda Trumpa amerykański rząd ujawnił setki, tysiące akt dotyczących UFO. Wszystko, co kryją ich archiwa, zostanie odkryte. Mówię zostanie, bo jest tego na tyle dużo, że pojawi się kilka partii tych odtajnionych akt. Swoją drogą, ciekawe co z tym Epsteinem.

Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
8: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska, Nowosad. Sprawa planowanej spalarni odpadów w Chełmie nadal pozostaje nierozstrzygnięta. Spółka MK nie zgadza się z ostatnim postanowieniem miasta i złożyła zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego. Chodzi o planowaną budowę zakładu do odzysku energii z odpadów, który miałby powstać na terenie Chełma. Inwestycja od dłuższego czasu budzi duże emocje i sprzeciw części mieszkańców. W kwietniu miasto odmówiło podjęcia zawieszonego postępowania środowiskowego. Teraz inwestor zaskarżył to rozstrzygnięcie. Jak wynika z pisma prezydenta Chełma z 7 maja, zażalenie zostało złożone w terminie i przekazane do SKO. Miasto jednocześnie podtrzymało swoje stanowisko, uznając, że nie ma podstaw, by samodzielnie zmienić wcześniejsze postanowienie. Sprawa ma długą historię. Jesienią ubiegłego roku samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło wcześniejszą odmowę wydania decyzji środowiskowej i przekazało sprawę miastu.

0: do ponownego rozpatrzenia. Niedługo później do postępowania włączyła się spółdzielnia mleczarska Wieluch, która zaskarżyła decyzję kolegium do sądu administracyjnego. To właśnie status spółdzielni pozostaje dziś jednym z kluczowych problemów. Miasto wskazuje, że nadal nie jest rozstrzygnięte, czy spółdzielnia może występować w tej sprawie na prawach strony. Z tego powodu postępowanie dotyczące inwestycji pozostaje zawieszone. Teraz zażaleniem Emki zajmie się samorządowe kolegium odwoławcze. Dopiero ono oceni, czy odmowa podjęcia zawieszonej sprawy była zasadna. Lublin będzie gospodarzem centralnych obchodów Święta Straży Granicznej. Główne uroczystości odbędą się 16 maja w południe na Placu Zamkowym. Podczas wydarzenia funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej otrzymają odznaczenia państwowe i resortowe. Zaplanowano też uroczysty apel połączony z promocją na pierwszy stopień oficerski, pokaz musztry paradnej, występ orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz defiladę pododdziałów. Obchody poprzedzi piknik Straży Granicznej, który odbędzie się już jutro od 12 na Placu Litewskim. W programie przewidziano prezentację sprzętu służbowego, również nadburzeńskiego oddziału Straży Granicznej. Będzie też inscenizowany posterunek graniczny oraz atrakcje dla dzieci. Piknikowi ma towarzyszyć akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem 35 lat na Straży Życia, a wieczorem o 19 odbędzie się koncert orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej z repertuarem muzyki filmowej i rozrywkowej.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Chełm po raz piąty stanie się stolicą polskiej książki za sprawą chełmskich targów książki, które zamienią plac doktora Edwarda Łuczkowskiego w plenerową arenę dyskusji, spektakli i koncertów.
2: To dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie m.in. Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik, a także koncerty muzyczne, zespół Plato i Skytech. Spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury.
0: Mówi Małgorzata Chmielewska z Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Wydarzenie odbędzie się już wkrótce, 22 i 23 maja. Cała inicjatywa będzie poprzedzona czytaniem poezji Tuwima w przestrzeni miejskiej już dzień wcześniej. A szczegóły na temat targów można znaleźć na stronie Biblioteki i Urzędu Miasta. A już po raz ósmy Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zorganizowała otwarte dyktando pod hasłem Spisz się. I znane są już wyniki tej rywalizacji. Zwycięzcą został Marcin Prus, pokonując liczne przeszkody w tekście pełnym ortograficznych czy interpunkcyjnych zasadzek. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowali specjaliści, czyli Towarzystwo Przyjaciół Języka Polskiego, a medialnie dyktando wspiera od lat Radio Bon Ton i Super Tydzień. Gratulujemy.
1: Bon Ton Radio. W rytmie.

W Radiu Bonton usłyszycie za chwilę o sytuacji na lokalnych drogach w wiadomościach dla kierowców. Tymczasem wyświetlił mi się poradnik madryckich strażaków dotyczący ładowania telefonu, ale jest on na tyle uniwersalny, że my go sobie też możemy tutaj zastosować w hełmie. Ogólnie unikajcie zastawiania telefonu na słońcu albo kaloryferze, żeby nie podnieść temperatury urządzenia. Tak samo lepiej wydać kilkadziesiąt złotych więcej na oryginalną ładowarkę, bo te chińskie zwiększają ryzyko pożaru. Tak samo nie zostawiajmy telefonu na poduszkach, kocach czy łatwopalnych rzeczach ogólnie, a jak już skończycie ładować, to odepnijcie ładowarkę, żeby na przykład kabel nie zwisał sobie na dywan, bo pójdzie, zwadacie i się wszystko sfajczy. Także mam nadzieję, że Wam to jakoś pomoże.

0: nigdy nie przeminął.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Ulice Kilińskiego i Przemysłowa, a także wyjazd z Chełma w kierunku Lublina na wysokości Stołpia. W tych miejscach trwają prace drogowe, co przekłada się na utrudnienia w ruchu. Z kolei na Lubelskiej wokół Ronda Dmowskiego, jak też na Rampie Brzeskiej i Lwowskiej mogą jeszcze tworzyć się korki. Jeżeli natomiast wasza trasa wjedzie w stronę Dorohuska, to uważajcie na kolejkę tirów.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio. I wszystko gra.
4: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Powracamy do głośnej sprawy zabójstwa na ulicy Nadotowicza w Chełmie. W ubiegłym roku wybuchł tam pożar. Jak się okazało, pod stosem mebli leżeli dwaj brutalnie pobici mężczyźni, którzy zmarli. Złapano trzech odpowiedzialnych za tę tragedię, a wczoraj Sąd Okręgowy w Lublinie skazał ich na dożywocie. Szczegóły wyroku poznacie na supertydzień.pl. My póki co zmierzamy do kolejnej godziny w Radiu Bonton. Już za chwilę 16:00.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramika. Na 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
1: Reklama.
8: Mamy 16 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości z kraju i ze świata.
9: Obława po strzelaninie i zabójstwie w śląskim Lubinie. Kłótnia o powrót religii na dawnych zasadach i zaskakujące koalicje. Krakowskie lotnisko rozrośnie się do niebywałych rozmiarów. To największa inwestycja w historii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od wczoraj trwa obława na zabójcę dwóch osób po strzelaninie w Lubinie na Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów i Instytut Ordo Iuris. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, które zmniejszyło z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole od tego roku. Wczoraj podczas Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady, co oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS, ale także koalicjantów, mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
10: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać.

0: prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
1: Dziś wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas składa PiS. Co ciekawe, posłów opozycji wsparł też Marcin Józefaciuk, poseł jeszcze do niedawna z Koalicji Obywatelskiej. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych rozpoczynają rekrutację do szkół średnich. Coraz większego znaczenia nabierają obecnie placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju, o czym Paweł Radzewicz.
2: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor państwowych szkół budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
3: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
2: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
4: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
2: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
3: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
2: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
1: Wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Wówczas uczniowie mogą jeszcze zweryfikować swoje plany i wybrać szkoły i klasy na nowo. Z największą inwestycją w swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
5: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
1: Władze lotniska podkreślają, że Balice rosną szybciej niż wcześniej prognozowano.
5: W terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać. Chcemy go istotnie poprawić.
1: Nowa jakość i nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 19 stopni, jakość powietrza dobra, 1004 hektopaskale na barometrach. Na niebie z kolei umiarkowane zachmurzenie, potem tych chmur ma być już mniej, po 20 temperatura zacznie spadać. Tak, no to nawet będzie około 4 stopni, nie?
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Po raz trzeci odbędzie się wojewódzki konkurs Tobie Śpiewam Ziemio. W przyrodzie będą śpiewały dzieciaki i o tym za chwilę usłyszycie w programie Bliżej Kultury w Radiu Bonton. Zapraszam w imieniu Moniki Łupkowskiej. Konkurs jest w Dorohusku, więc dziś Bliżej Kultury jest bliżej do Dorohuska, a my mamy już bliżej końca dzisiejszego popołudnia w rytmie dnia. Janek Zieliński. Od 12 jestem z Wami na 104,9 FM, a przed nami oprócz wiadomości kulturalnych mamy też programy o zdrowiu i o sporcie.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Zbliża się wojewódzki konkurs piosenki przyrodniczej pod hasłem Tobie Ziemio Śpiewam, organizowany przez zespół szkolno-przedszkolny w Dorohusku. I dzisiaj w Bliżej Kultury właśnie z dwójką moich gości porozmawiamy o tej inicjatywie i skąd się ona wzięła.
3: Jarosław Wójcicki, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Dorohusku.
4: Halina Mysakowska, nauczyciel zespołu szkolno-przedszkolnego w Dorohusku. 13 lat temu pomyślałam, że należałoby coś takiego zacząć w naszej szkole. Z racji tego, że jestem osobą śpiewającą, muzyka była mi bardzo bliska i śpiewanie. Sama jako uczennica kiedyś jeździłam po konkursach, no i stwierdziłam, tyle konkursów jest w okolicy, w naszym powiecie, więc dlaczego nie Dorohusk? I tak to się zaczęło. Zaczynaliśmy od konkursu powiatowego, potem był to konkurs międzypowiatowy, a potem z panem dyrektorem stwierdziliśmy, dlaczego nie zrobić
3: wojewódzkiego. I od 3 lat mamy wojewódzki. Z roku na rok mamy coraz więcej zgłoszeń, coraz więcej młodych artystów występuje u nas, co nas bardzo cieszy. Naprawdę cieszy to, że nie tylko powiat chełmski, ale też powiat włodawski, powiat łęczyńskiego, krasnostawskiego, naprawdę z ościennych tutaj powiatów.
4: Biłgoraj.
3: Tak, Biłgoraj. Są wykonawcy, są soliści, są zespoły, co nas bardzo cieszy.
4: Na chwilę obecną, bo właśnie już tak przyjmujemy zgłoszenia, w tej chwili mamy już 43 wykonawców zgłoszonych do naszego konkursu, a myślę, że jeszcze pojawią się osoby chętne. Oczywiście nie robimy żadnej takiej selekcji, tylko selekcja polega na tym, że mamy wykonawców przedszkoli, klas 1-3, klas 4-6 i 7-8. Oczywiście dzielimy to na zespoły, bo takie zgłoszenia mamy i solistów.
3: Nikogo nie odrzucamy, wszyscy będą mogli tak wystąpić i zaprezentować swój talent.
4: Te zgłoszenia przedłużymy do końca tygodnia, bo ja wiem, że to jest czas egzaminów. Dla nauczycieli to też jest trudny czas zajęć, przygotowywania tych dzieci, więc mieli też prawo o tym zapomnieć. Więc my przypominamy i bardzo serdecznie prosimy o nadsyłanie tych zgłoszeń. Żadno nie zostanie odrzucone.
3: Ważnym elementem konkursu jest też to, że wszyscy laureaci, którzy zdobędą miejsca pierwsze, drugie, trzecie, na swoich świadectwach będą mogli zapisać udział w tym konkursie i to jest ważne na przykład dla ósmoklasistów. To dodatkowe punkty przy naborze do klas średnich.
2: Kiedy i gdzie to wydarzenie się odbędzie?
4: A więc konkurs rozpoczyna się 21 maja o godzinie 9 w hali widowiskowo-sportowej.

0: w zespole szkolno-przedszkolnym w Dorohusku. Na uczestników czekają nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy, a występy oceniać będzie profesjonalne jury złożone ze specjalistów z zakresu muzyki i wokalistyki. W tym roku po raz pierwszy mamy sponsorów, którzy sfinansują nagranie studyjne jednej piosenki dla czterech uczestników konkursu. W razie pytań dotyczących konkursu można kontaktować się ze mną, czyli Haliną Mysakowską, pod numerem telefonu 5000 67 140, bądź dzwonić na numer szkoły 82 566 10 12.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Przenosimy się w Radiu Bonton na niemieckie boiska, gdzie mocna jest piłka nożna mężczyzn oraz kobiet. Tak prawie, no, podobno. Zaczynają być coraz równiejsze, bo zespół męskiej Bundesligi pierwszy raz objęła kobieta. Marie-Louise Eta. Trenuje ona Union Berlin i właśnie wygrali oni swój pierwszy mecz, pokonując Mainz 3-1 i tym samym zapisali ważną stronę w kronikach piłkarskich, a z kolei po doniesieniach sportowych o godzinie 16.30 one będą u nas. To tak a propos sportu. Marcin Petruk ma dla nas właśnie doniesienia piłkarskie. Dzisiaj właśnie o tym. A potem jeszcze witamina FM o zwiększającej się populacji stulatków dzisiaj usłyszycie. Pos-

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Po zajęciu miejsca wicelidera w swojej grupie trzecioligowcy Chełmianki nie zwalniają tempa. Trzy punkty zdobyte po wygranej z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski motywują ich do kontynuacji dobrej pasy i zwycięstwa w meczu z rezerwami Krakowi. Mówi trener biało-zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
8: No na pewno to ważne spotkanie, które wygraliśmy, bo cały sezon pracowaliśmy, żeby znaleźć się w takim momencie, czyli grać o te najwyższe cele. Wygraliśmy, no i w tej chwili zostały trzy mecze do końca. Wiadomo, że tak jak to w tej lidze, nic nie jest tutaj nikomu dane, więc każdy z tych spotkań trzeba będzie mocno się postarać, żeby wygrać. Natomiast wydaje się, że jesteśmy w takim dobrym momencie i mentalnym, i fizycznym, jeśli chodzi o piłkarskie sprawy, że po prostu musimy to dowieść.
7: Po 31 kolejkach grupie nadal przewodzi Awia Świdnik, którą z kolei czeka spotkanie z rezerwami Korony Kielce. 26. kolejkę rozegrają natomiast w ten weekend czwartoligowe Start Krasnystaw i Bóg Hanna. Pierwszy z tych zespołów, zajmujący obecnie 10. lokatę w tabeli, podejmie u siebie zamykający ją Huragan Międzyrzec Podlaski. Plasujący się natomiast na 11. miejscu Bóg Hanna uda się do Milejowa, aby tam powalczyć o punkty z drużyną miejscowego tura. Trwają zapisy do 10. edycji nadburzańskiego biegu pod prąd, który odbędzie się 8 sierpnia na terenie gminy Dorohusk. Tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestników aż 4 formuły. Dwie ekstremalne z przeszkodami na dystansach 7 i 15 km, bieg dla dzieci, a także 10-kilometrowy cross bez przeszkód. Łącznie przewidziano miejsce dla 500 osób, zgłoszenia są natomiast przyjmowane przez stronę nadburzańskibieg.pl. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Po raz 22 w obecnym sezonie wyjdą w ten weekend na murawę zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Lider stawki, czyli Ekoróżanka, zmierzy się u siebie z Frasati Wojsłowice, zaś depcząca jej po piętach Astra Leśniowice jeszcze dzisiaj powalczy o punkty z rezerwami Chełmianki. Walka o zbliżenie się do czołówki trwa wśród pozostałych zespołów, a najbliżej ma do niej Ruch Izbica, który w poprzedniej kolejce zremisował z drużyną z Wojsławic. Wspomina trener Roman Blonka.
9: Początek spotkania należał do nas, mieliśmy dwie sytuacje, a od 20 minuty do 60 gospodarze przewagi.

0: Mogli zdobyć nawet więcej bramkę, prowadzić 2-0. Od 60 minuty to my nominowaliśmy, strzeliliśmy dwie bramki, jeszcze mieliśmy jedną sytuację, ale uważam, że wynik 2-2 to sprawiedliwy.
1: Punkt straty do ruchu Izbica ma natomiast Kłos Gmina Chełm, który w poprzednim meczu odrobił stratę 4-0, wygrywając z drugim zespołem Chełmianki, mówi trener Michał Antoniak.
2: Pierwsza połowa, mecz walki, dużej intensywności, dwie drużyny bardzo dobrze zagrały. W drugiej połowie troszkę skorygowaliśmy przesuwanie i już lepiej nam to wychodziło. Widać było, że Chełmianka brakuje im siły i gdzieś tej koncentracji, dlatego wynikiem były padające bramki. Dla nas cieszę się z takiego wyniku. Gratulacje dla moich zawodników, bo spełnili wszystkie założenia, te co chcieli.
1: Wnioski z tego spotkania wyciąga również trener rezerw biało-zielonych Andrzej Krawiec.
3: To jest któryś mecz z kolei, czy w Fajsławicach, czy w Żółkiewce. Mentalnie mamy problemy z wygraniem meczu, gdzie tak jak w Fajsławicach wygrywamy 2-0, nie dzieje się nic, dostajemy w przeciągu 10 minut 4 bramki. Myślę, że tutaj bardziej leży problem w głowach, aniżeli w umiejętnościach. Ale nic, no 4-0 to jest bardzo wysoko i na pewno jesteśmy bardzo rozczarowani.
1: Po 22 kolejkach tabelę chełmskiej klasy okręgowej zamyka Witrum Wola Okruska, które jutro podejmie u siebie ogniwo Wierzbica. W weekend na murawy wracają również zespoły chełmskiej klasy A. Po 17 kolejkach stawce przewodzi niepokonana wiosną granica Dorohusk, której najbliższym rywalem będzie Unia Białopole. 15 kolejka czeka natomiast w sobotę i niedzielę drużyny walczące o punkty w chełmskiej klasie B. Tutaj na czele stawki znajduje się GKS Pławanice Kamień, który w niedzielę podejmie u siebie rezerwy Orła Srebrzyszcze.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio w rytmie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Jeżeli słucha mnie ktoś, kto dziś obchodzi urodziny, to 100 lat dla was, kochani. A co jeśli skończyliście 100 lat? To 200. Chyba. Dzisiaj porozmawiamy sobie o stulatkach, bo tych jest coraz więcej i jak się okazuje, jako Polacy ogólnie jesteśmy coraz starsi. Janek Zieliński, zapraszam. Pomimo wzrastającej populacji, dalej mówimy o wyjątkowym wydarzeniu. W końcu potrzeba niemało zdrowia, by dożyć tak sędziwego wieku. A takie osoby to są też chodzące kapsuły historii, opowieści o świecie, którego już nie ma. Pomyśl sobie, młody człowieku, który mnie słuchasz, że na przykład zabierasz sobie babcię na przejażdżkę, może na spacer, jeżeli może, i wtedy zyskujesz inną perspektywę. Dowiadujesz się na przykład, że tutaj kiedyś stał rząd kamienic, dopóki Niemcy nie wjechali, albo że o tam stał saturator, a w tym budynku to pan Iksiński miał swój zakład fryzjerski. Doceniamy waszą obecność, stulatkowie i starsi, gratulujemy zdrowia, ale też oprócz nas docenia was państwo, które z okazji tego jubileuszu oferuje szereg korzyści, o których już kiedyś w Witaminie FM mówiłem. Zapraszam do odwiedzin tego odcinka później na radiobonton.pl. Pod dzisiejszym wydaniem dam wam odnośnik, także tam sobie zaglądajcie. Ale wróćmy do stulatków. Tylko w naszym regionie w tym roku informowaliśmy o 4 osobach, które skończyły 100 lat. Ostatnia była pani Janina z gminy Fajsławice. Natomiast jak to wygląda w całej Polsce? Łącznie żyje ponad 10 tysięcy stolatków, a w ciągu ostatnich 5 lat ta populacja wzrosła o 250%. W 2021 roku mieliśmy nieco ponad 2800 stolatków. W roku ubiegłym było takich osób 8700. To wszystko to są statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. I jeszcze jedna ciekawostka, jest 3 razy więcej stulatek niż stulatków, więcej kobiet niż mężczyzn w tym wieku lub starszych. Ogólnie to się mocno starzejemy. W ciągu ćwierć wieku populacja 80-latków wzrosła niemal dwukrotnie. W roku 2000 żyło ich w Polsce 774 tysiące. Dzisiaj jest to 1 600 tysięcy i stanowią oni ponad 4% ogółu populacji. Starzejemy się, kochani, a na domiar złego młodych nie przybywa za dużo, więc ten udział może się bardzo zwiększyć i to będzie problem, na który będziemy musieli znaleźć rozwiązanie. Niemcy mieli podobnie. Ich rozwiązaniem byli migranci. Jak to wyjdzie u nas, czas pokaże. Póki co, dziękuję wam za dzisiaj, życzę miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gepard Service 100P32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service 100P32 przy trasie Chełm-Lublin.
6: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
7: Kasia!
4: Razex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
8: Autopromocja.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

A ja lubiłem być z wami. To był Baranowski, za nami jeszcze 8 minut do godziny 17, a moja zmiana dzisiaj się kończy. Za godzinę, za chwilę oczywiście.

Serwis informacji, a ja się z wami żegnam i słyszę jutro o tej samej porze. Dzięki raz jeszcze za dzisiaj i trzymajcie się. Janek Zieliński w rytmie dnia, radio Bonton.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
1: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
0: Dziś w Rzymie zagrał finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęska.
2: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
3: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
2: A to jest wciąż w powijakach.
0: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany.

0: ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na loty do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabetcie Cocheretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
2: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
1: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
0: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: A w pełnym wydaniu lokalnych wiadomości o 17:30 więcej o dwóch tragicznych wypadkach, do których doszło w regionie. W Jankowicach zginął 19-letni kierowca BMW, a rano w Krasnem 70-latek zginął, wjeżdżając pod pociąg na przejeździe kolejowym. Policja wyjaśnia okoliczności obu zdarzeń. Blisko 89 milionów złotych trafi do urzędów pracy w województwie lubelskim na aktywizację niemal 5 tysięcy bezrobotnych osób. Środki z funduszy europejskich i budżetu państwa mają wesprzeć głównie młodych ludzi oraz osoby w trudnej sytuacji. Wśród beneficjentów jest także Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. Mieszkańcy gminy Izbica zyskają dostęp do defibrylatora AED, który może uratować życie w sytuacji zagrożenia jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Wraz z kapsułą zewnętrzną zostanie zamontowany przy Centrum Kultury w Izbicy, a jego obsługą zajmie się miejscowa jednostka OSP. W planach jest też szkolenie z pierwszej pomocy i obsługi urządzenia dla mieszkańców.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
0: Zdecydowanie najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, przeważnie w kraju do 16 stopni, trochę chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10 stopni. Słońce i chmury na przemian, do tego przelotny deszcz możliwy wszędzie, za wyjątkiem Podkarpacia, a po południu możliwe burze z gradem.
3: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi, podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104,9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam. W czwartek, 14 maja, to dzień, w którym natura budzi się do życia, a nasze głośniki budzą się przy dźwiękach artystów, którzy urodzili się właśnie dzisiaj. Zaczynamy w roku 1936. Na świat przyszedł Bobby Darin. To był jeden z tych artystów, którzy potrafili wszystko. Od bycia idolem nastolatek przez śpiewanie swingu, aż po folk i country. Jego Magnifique to do dziś elegancja w muzyce pop. Bobby pokazał, że klasa i talent idą w parze niezależnie od dekady. Przenosimy się do roku 1943. Swoje urodziny obchodziłby dziś Jack Bruce, legendarny basista grupy Cream. Razem z Ericiem Claptonem stworzył fundamenty pod ciężkie blues-rockowe granie. Bez jego niesamowitych linii basu w utworze Sunshine of Your Love rok brzmiałby dziś zupełnie inaczej. Pamiętamy o tym wielkim wirtuozie. W kalendarzu zapisujemy rok 1972. Swoje 74. urodziny świętuje dziś David Byrne, lider kultowej formacji Talking Heads. Byrne to muzyczny naukowiec i wizjoner, który połączył nową falę z afrykańskimi rytmami. Jego występy w za dużych garniturach przeszły do historii, a on sam do dziś inspiruje każdego, kto chce w muzyce szukać czegoś więcej niż tylko trzech akordów. 100 lat dla najbardziej kreatywnej głowy w branży. Zaglądamy do roku 1962. 14 maja urodził się Ian Astbury, charyzmatyczny wokalista grupy The Cult. Jeśli kochacie ten specyficzny, mroczny, a jednocześnie stadionowy rok, to Ian jest waszym bohaterem. Jego głos to potęga, która w latach 80. i 90. definiowała styl cool. Dziś jubilat kończy 64 lata. Przeskakujemy do roku 1979. Swoje 47. urodziny obchodzi dziś Dan Auerbach, czyli połowa genialnego duetu The Black Keys. Dan to człowiek, który udowodnił, że brudny garażowy blues może podbić światowe listy przebojów i zgarnąć worek nagród Grammy. Jego gitara to czysty ogień, który idealnie pasuje do radiowego grania. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak wyjątkowym jubileuszem, który przypada dokładnie dzisiaj, dokładnie 30 lat temu, 14 maja 1996 roku na świat przyszedł Martin Garrixen, którego wszyscy znamy jako Martina Garrixa. Ten chłopak stał się fenomenem. W wieku zaledwie 17 lat podbił świat hitem Animals i stał się najmłodszym numerem jeden na liście najlepszych DJ-ów świata. Dziś Martin kończy okrągłe 30 lat i jest już żywą legendą muzyki elektronicznej. To on pokazał, że z sypialni w Amsterdamie można trafić na największe stadiony świata, łącznie

tysiąc pokolenia przy tanecznych, pełnych pozytywnej energii bitach. Zamykając nasze dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, zostajemy przy urodzinowej energii Martina Garrixa. Skoro ten gigant nowoczesnej sceny świętuje dziś swoją 30, w Radiu Bonton nie może zabraknąć utworu, który chyba zna każdy. To idealny bit, żeby poczuć, że weekend jest już tuż, tuż. Przed wami jubilat i jego muzyczny zwierzyniec Martin Garrix i Animals.

0: Reklama. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. Poniedziałki i piątki od 11 do 13. Na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13. Ulica Lubelska 31.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Hełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Już 22 i 23 maja plac imienia Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie zamieni się w prawdziwe święto książki. Zapraszamy na największe wydarzenie literackie w regionie. Piąte chełmskie targi książki. Dwa dni spotkań z wybitnymi twórcami literatury i filmu. W programie między innymi Jakub Żulczyk, Bartłomiej Topa, Eryk Lubos, Andrzej Pilipiuk, Beata Sabała-Zielińska, Grzegorz Piątek, Grażyna Wolszczak, Jerzy Zelnik. Koncerty muzyczne, zespół Plateau, Skytech, spektakle dla dzieci oraz wyjątkowe atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, inspiracji i dobrej literatury. Piąte chełmskie targi książki. 22 i 23 maja. Chełm, plac Łuczkowskiego. Start od godziny 10. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach. Do zobaczenia. Zaprasza Biblioteka i Miasto Chełm.
0: Reklama.
6: Wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Jest 17.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Minionej doby na drogach i torach regionu doszło do dwóch tragicznych wypadków śmiertelnych. W nocnym zdarzeniu na Krajowej 12 w Jankowicach zginął 19-letni kierowca BMW. Z kolei nad ranem

0: na przejeździe kolejowym w Krasnem. Śmierć na miejscu poniósł 70-letni kierowca Volkswagena, który wjechał pod nadjeżdżający pociąg. Okoliczności obu tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do pierwszego wypadku doszło przed północą na Krajowej 12 na trasie Chełm-Lublin. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 19-letni kierowca podczas wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z Oplem. Tym samochodem podróżował 20-letni kierowca wraz z 21-letnią pasażerką. Kierujący BMW zginął na miejscu. Dwie osoby podróżujące Oplem trafiły do szpitala. Drugie tragiczne zdarzenie miało miejsce dziś przed godziną 6 rano na przejeździe kolejowym w Krasnem. Według wstępnych ustaleń kierowca Volkswagena nie zachował należytej ostrożności i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Policjanci prowadzą czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny wypadków. Blisko 89 milionów złotych trafi do powiatowych i miejskich urzędów pracy w województwie lubelskim, by wesprzeć niemal 5 tysięcy osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy. Program jest skierowany przede wszystkim do ludzi młodych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał 21 umów z powiatowymi urzędami pracy z całego regionu. Z całkowitej wartości projektów blisko 76 milionów pochodzi z funduszy europejskich, natomiast ponad 13 milionów stanowi wkład z budżetu państwa. Jednym z beneficjentów programu jest Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, który otrzymał ponad 6,5 miliona złotych na realizację własnego projektu, a zakłada on aktywizację 346 osób z miasta i z terenu powiatu chełmskiego.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Mieszkańcy miasta i gminy Izbica będą mogli czuć się bezpieczniej. Do gminy trafił nowy defibrylator AED, który w sytuacji zagrożenia życia może pomóc uratować człowieka jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. To wyjątkowa inicjatywa, ponieważ zakup defibrylatora został w całości sfinansowany z prywatnych środków przez mieszkańca gminy i drucha OSP Izbica Sebastiana Białobockiego, który od lat angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi, uczestniczy w akcjach ratowniczych, oddaje krew i wspiera działania prozdrowotne. Defibrylator wraz ze specjalną kapsułą zewnętrzną zostanie zamontowany przy budynku Centrum Kultury w Izbicy, w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców, a za montaż i opiekę nad urządzeniem ma odpowiadać jednostka OSP. W najbliższym czasie planowane jest również szkolenie z obsługi urządzenia i udzielania pierwszej pomocy. Wkrótce odbędzie się jubileuszowa 60. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym oraz słynne sabałowe bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. Województwo lubelskie po raz kolejny wystawi reprezentację artystów ludowych, którzy od lat pielęgnują tradycję śpiewu, gwary i muzyki wiejskiej. W obsadzie obu przeglądów nie zabraknie też naszych niezwykle uzdolnionych artystów z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Podczas jubileuszowego festiwalu w Kazimierzu województwo lubelskie reprezentować będzie kapela Zborówka oraz Marta Wojtiuk z Wyryk jako solistka. Z kolei w jubileuszowych sabałowych bajaniach wezmą udział jako reprezentacja powiatu chełmskiego Agnieszka Bandosz z Gołębia, Rakoł Pianki oraz Emilia Gryniuk z Sielca.
1: Bon Ton Radio po godzinach.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Pogodzi.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.hełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
1: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
0: Dziś w Rzymie zagrał finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęska.
2: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
3: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
2: A to jest wciąż w powijakach.
0: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu, wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocciaretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
1: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
4: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
0: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Czas na dwumecz, który zdecyduje o tym, czy polscy piłkarze ręczni pojadą w przyszłym roku do Niemiec na Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Na ostatnich 2 turniejach mistrzowskich Austriacy byli wyżej od Polaków, więc czeka nas ciężka walka, mówi trener kadry Jota Gonzalez.
7: This is a tough moment.
8: To bardzo ważny moment dla naszej kadry i całej polskiej piłki ręcznej. Czekają nas 2 bardzo trudne spotkania, które zdecydują o tym, czy zagramy w następnych Mistrzostwach Świata. Obie drużyny dość mocno się różnią, rywalem mogą być lepiej zgrani, bo częściej grali w podobnym składzie w ostatnim czasie. Można nawet mówić, że to Austria jest faworytem, co nie zmienia faktu, że musimy dać się z siebie 100% i wtedy wszystko będzie możliwe.
6: Pierwszy mecz w Gracu dziś o 18. Dziś także zaległe spotkania 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18 pojedynek Arka Gdynia Górnik Zabrze dla ekipy z nadmorza. Walka o być albo nie być w Ekstraklasie dla drużyny z południa o utrzymanie się w walce o tytuł mistrza kraju. Czołówka powalczy też o 20:30, gdy Raków Częstochowa Warszawa podejmie Jagiellonię Białystok. Trzy ostatnie wspomniane drużyny mają tyle samo punktów i gonią Lecha Poznań w walce o tytuł. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest trzeci w tabeli na dwie kolejki przed końcem sezonu. Do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Jeśli chodzi o tenis, to dziś w ćwierćfinale turnieju w Rzymie zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Switoliny. W półfinale są już Sorana Kirstea i Coco Gauff. Członkowie zarządu PKOL będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Pismo w tej sprawie otrzymało 106 członków związku, aby doszło do odwołania Piesiewicza, na którym cieniem położyła się m.in. afera z kryptowalutami. Poprzeć wniosek musiałoby 2/3 członków.
0: Zdecydowanie najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, przeważnie w kraju do 16 stopni, trochę chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10 stopni. Słońce i chmury na przemian, do tego przelotny deszcz możliwy wszędzie, za wyjątkiem Podkarpacia, a po południu możliwe burze z gradem.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
2: Od poniedziałku do piątku, od 12.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
4: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: miejsca w hełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Hełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach, największe przeboje muzykalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś cofamy się do roku 1993. To był czas grunge'u i eurodance'u, ale pośród tych skrajności pojawił się utwór, który brzmiał jak powiew luksusowego, inteligentnego bopu. Wielu myślało, że to powrót legendarnego duetu, ale prawda była zupełnie inna. Przed nami Tears for Fears, bez Kurta Smitha, ale z genialnym Rolandem Orzabalem w szczytowej formie. Break it down again.

słyszymy nazwę Tears for Fears. Przed oczami mamy dwóch panów, Rolanda Orzabala i Kurta Smitha. Ale na początku lat 90. ten fundament pękł. Po gigantycznym sukcesie płyty The Seeds of Love, Kurt opuścił zespół. Break It Down Again to pierwszy singiel z albumu Elemental, choć wydany pod szyldem Tears for Fears, był to w rzeczywistości solowy projekt Orzabala. Wspólnie z nowym partnerem kreatywnym Alanem Griffithem, Roland musiał udowodnić całemu światu, że nazwa zespołu to coś więcej niż tylko twarze z plakatów. I udało się, utwór stał się hitem Top 20 w Wielkiej Brytanii i numerem 1 na liście Billboard Modern Rock Tracks w USA. Dlaczego ten utwór tak dobrze siedzi? Bo Roland Orzabal to perfekcjonista. Break It Down Again to majstersztyk produkcji. Słuchając uważnie, odnajdziecie tu echa fascynacji Orzabala grupą The Beatles, ale w nowoczesnym, niemal progresywnym wydaniu. Tekst utworu jest gęsty od metafor. Fraza Break It Down Again może odnosić się zarówno do dekonstrukcji emocjonalnej, jak i do samej struktury piosenki. Roland śpiewa o architektach czasu i przestrzeni, co idealnie oddaje jego podejście do budowania wielowarstwowych aranżacji, w których gitary akustyczne przeplatają się z potężnymi bębnami i elektroniką. Nie można zapomnieć o teledysku. Pamiętacie te niesamowite krajobrazy? Klip był kręcony w Parku Narodowym Arches w stanie Utah. Te czerwone skały i naturalne łuki skalne miały podkreślić elementarny, nawiązujący do tytułu płyty Elemental, charakter muzyki. Roland pojawia się tam jako samotny wędrowiec, co było jasnym sygnałem dla fanów. Teraz idę tą drogą sam. To był też moment, w którym Tears for Fears zaczęło być kojarzone z bardziej dojrzałym, alternatywnym rockiem, a nie tylko synthpopem lat 80. Break It Down Again to dowód na to, że prawdziwy talent obroni się nawet po wielkich wstrząsach. To piosenka o rozkładaniu rzeczy na czynniki pierwsze, by móc zbudować je na nowo, silniejsze i lepsze. Zostawiam Was zatem z tą potężną dawką energii.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.

0: i hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Wieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
1: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
0: Dziś w Rzymie zagrał finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęska.
2: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
3: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
2: A to jest wciąż w powijakach.
0: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostrady A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, miejscami grat. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocciaretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
1: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
4: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
0: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Czas na dwumecz, który zdecyduje o tym, czy polscy piłkarze ręczni pojadą w przyszłym roku do Niemiec na Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Na ostatnich 2 turniejach mistrzowskich Austriacy byli wyżej od Polaków, więc czeka nas ciężka walka, mówi trener kadry Jota Gonzalez.
7: This is a tough moment.
8: To bardzo ważny moment dla naszej kadry i całej polskiej piłki ręcznej. Czekają nas 2 bardzo trudne spotkania, które zdecydują o tym, czy zagramy w następnych Mistrzostwach Świata. Obie drużyny dość mocno się różnią. Rywale mogą być lepiej zgrani, bo częściej grali w podobnym składzie w ostatnim czasie. Można nawet mówić, że to Austria jest faworytem, co nie zmienia faktu, że musimy dać z siebie 100% i wtedy wszystko będzie możliwe.
6: Pierwszy mecz w Grancu dziś o 18. Dziś także zaległe spotkania 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18 pojedynek Arka Gdynia Górnik Zabrze dla ekipy z nadmorza. Walka o być albo nie być w Ekstraklasie dla drużyny z południa o utrzymanie się w walce o tytuł mistrza kraju. Czołówka powalczy też o 20:30, gdy Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Biały Białystok. Trzy ostatnie wspomniane drużyny mają tyle samo punktów i gonią Lecha Poznań w walce o tytuł. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest trzeci w tabeli. Na dwie kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Jeśli chodzi o tenis, to dziś w ćwierćfinale turnieju w Rzymie zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. W półfinale są już Sorana Kirstea i Coco Gauff. Członkowie zarządu PKOL, będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Pismo w tej sprawie otrzymało 106 członków związku, aby doszło do odwołania Piesiewicza, na którym cieniem położyła się m.in. afera z kryptowalutami. Poprzeć wniosek musiałoby 2/3 członków.
0: Zdecydowanie najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, przeważnie w kraju do 16 stopni, trochę chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10 stopni. Słońce i chmury na przemian, do tego przelotny deszcz możliwy wszędzie, za wyjątkiem Podkarpacia, a po południu możliwe burze z gradem.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
7: Reklama. 104 i 9 FM. 104.

0: newsy dnia.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, witam ponownie na 104.9 FM. Zapraszam na magazyn. W nim o skali dezinformacji, która w internecie rośnie wraz z lawinowym przyrostem treści w sieci. A rozwój nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, dodatkowo zwiększa jej zasięg i skuteczność. Eksperci podkreślają, że odbiorcom coraz trudniej jest odróżnić prawdę od fałszu, a kluczową rolę odgrywa dzisiaj świadomość medialna. Na własnej skórze odczuliśmy to mocno jesienią ubiegłego roku, gdy doszło w naszym regionie do naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony w mediach społecznościowych. Namnożyło się wtedy wiele różnego rodzaju domysłów o możliwych przyczynach, przebiegu i skutkach takich właśnie działań. Jak wskazuje na naszej antenie ekspertka z Uniwersytetu SWPS i Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Premiera Katarzyna Bąkowicz, dezinformacja nie jest zjawiskiem stałym, ale zmienia się wraz z rozwojem technologii i sytuacją na świecie.
2: Dezinformacja to jest zjawisko, które po pierwsze jest zjawiskiem bardzo dynamicznym, ale jest też zjawiskiem wieloaspektowym. To znaczy nie możemy mówić o tym, że dezinformacja ma jakąś stałą formę. Dezinformacja to jest zjawisko, które bardzo się zmienia w czasie, w zależności od tego, co się dzieje na świecie, ale też w zależności od tego, jakie są warunki i zmiany technologiczne. Kiedy mówimy o tej relacji technologii i dezinformacji, to oczywiście to są deepfake'i, ale to są też chipfake'i. To są różnego rodzaju manipulacje, które ułatwiane są poprzez to, że są narzędzia technologiczne. Natomiast pamiętać należy, że dezinformacja po pierwsze nie musi być tylko w mediach, ponieważ mamy coś takiego jak dezinformacja niemedialna, a więc to jest jedna kategoria. Po drugie, mamy dezinformację w formie zorganizowanych kampanii, na przykład takich, które są sponsorowane przez Rosję, ale też mamy dezinformację w takiej kategorii indywidualnej, kiedy każdy użytkownik internetu tę dezinformację może tworzyć.

0: Nowszych badań wynika, że aż 84% Polaków zetknęło się z fake newsem, a zdecydowana większość przyznaje, że skala fałszywych informacji w internecie wyraźnie wzrosła w ostatniej dekadzie. Najczęściej dezinformacja dociera do użytkowników poprzez media społecznościowe, ale także portale informacyjne czy bezpośrednie przekazy od innych osób.
1: Mówimy w ogóle o gigantycznym przyroście informacji jako takich, to znaczy ekosystem informacyjny, w którym funkcjonujemy obecnie, jest zupełnie inny od tego, który był jeszcze 10, 20 czy 100 lat temu. I teraz zawsze jakąś częścią tego ekosystemu informacyjnego jest dezinformacja. I tak zawsze było. Problem, który obserwujemy, jest taki, że jak przybywa informacji, to przybywa też automatycznie dezinformacji, to znaczy tych treści zafałszowanych i zmanipulowanych zaczyna być coraz więcej. I teraz to, co my jako eksperci widzimy jako problem w ekosystemie informacyjnym, to widzimy zachwianie równowagi pomiędzy prawdą a fałszem, to znaczy pomiędzy informacjami a treściami dezinformacyjnymi. Natomiast musimy pamiętać o tym, że w skład tych treści dezinformacyjnych wchodzi bardzo wiele różnych typów i absolutnie oczywiście, że media społecznościowe, czy też platformy społecznościowe, bo tak powinno się mówić, są w dużej mierze tym miejscem, gdzie tej dezinformacji jest dosyć sporo, ale one nie są jedynym miejscem i też musimy pamiętać o tym, że nawet ci, którzy nie mają dostępu do internetu i nie korzystają z platform społecznościowych, to także ci, którzy są narażeni na dezinformację, bo dezinformacja może być także niemedialna.
0: Jak wynika z danych NASK, tylko w ubiegłym roku zgłoszono ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację. Część z nich została usunięta, jednak tysiące wciąż pozostają w sieci.
1: Powiedzmy sobie wprost, że dezinformacji nie da się całkowicie wyrugować z ekosystemu informacyjnego. To jest pierwsza rzecz. To, nad czym musimy pracować i to, co jest naszym największym wyzwaniem, to jest ograniczanie jej ilości w ekosystemie informacyjnym, czyli żeby ona zajmowała jak najmniej miejsca. I tutaj rzeczywiście bardzo dużym wyzwaniem są regulacje i są narzędzia na poziomie w ogóle regulowania sfery informacyjnej jako takiej, to znaczy przyglądania się temu, gdzie ta sfera wymaga jakiejś interwencji. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie możemy też dopuścić do tego, żeby zacząć cenzurować treść, no bo jednak wolność słowa to jest coś, na czym nam bardzo zależy, a więc to jest takie balansowanie. I teraz, jeżeli się przyjrzymy całemu instrumentarium narzędziowemu, które istnieje w Polsce, to do walki z dezinformacją jest bardzo wiele narzędzi. Musimy pamiętać, że to nie są tylko narzędzia z kategorii cyber. To są narzędzia też, które regulują pewne zachowania konsumenckie, jeżeli chodzi o informacje. To, co jest na pewno problemem i to, co jest na pewno wyzwaniem, to to, żebyśmy zaczęli scalać ten system narzędziowy w jeden system. To znaczy, żebyśmy wszyscy działali wspólnie, a nie w sposób podzielony. I to są też rzeczy, o których mówimy i to są też rzeczy, nad którymi pracujemy. To znaczy, żeby ręka w rękę szli politycy, naukowcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Jest nam potrzebna interdyscyplinarność, czyli wieloaspektowe spojrzenie na dezinformację oraz współpraca, czyli to, że będziemy się uzupełniać, jeżeli chodzi o regulowanie sfery informacyjnej.
0: Eksperci przypominają również, że najskuteczniejszą ochroną pozostaje ostrożność nas wszystkich, odbiorców.
1: Żeby poznać dezinformację, żeby w ogóle ją rozpoznać, a więc żeby sobie móc zdecydować, czy chce jej ulec, czy nie chce jej ulec, to po pierwsze trzeba spojrzeć na tytuł, to znaczy jaka to jest wiadomość, czy ten tytuł nie jest zbyt sensacyjny i czy czasem nas emocjonalnie nie pobudza. Warto sprawdzić autora. To też ciekawe, bo czasami okazuje się, że niektóre treści autorów nie mają. I wtedy możemy mieć większe prawdopodobieństwo, że ta treść została albo wygenerowana komputerowo, albo jest po prostu niskiej jakości. Warto sprawdzić datę publikacji, ale też to, co jest najważniejszym elementem, to jest czas. To znaczy, po pierwsze, dać sobie czas na zagłębienie się w temat i też powstrzymać swoją niecierpliwość, żeby nie przekazywać tej informacji dalej do innych użytkowników infosfery, dopóki ta informacja nie zostanie na przykład potwierdzona, czyli nie być w świecie informacyjnym w gorącej wodzie kąpanym.
2: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
1: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
0: Dziś w Rzymie zagrał finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęska.
2: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
3: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
2: A to jest wciąż w powijakach.
0: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19

0: 30 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocheretto, potem trzy Naomi Osace, a wczoraj również trzy Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
2: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
1: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
0: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30. Zdecydowanie najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, przeważnie w kraju do 16 stopni, trochę chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10 stopni. Słońce i chmury na przemian, do tego przelotny deszcz możliwy wszędzie, za wyjątkiem Podkarpacia, a po południu możliwe burze z gradem.
3: Bonton Radio i wszystko gra.
4: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
5: Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie jestem w miejscu, w którym nie wyobrażam sobie, żeby nie być przy tym, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Leśnictwo Wojsławice, moim rozmówcą jest leśniczy Mateusz Kliszczy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Chociaż nie wiem, czy mówić dzień dobry dzisiaj w Pana profesji, to trochę nie na miejscu. I ja nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby coś takiego powiedzieć, ale w momencie, kiedy mówiło się o tym pożarze, który wybuchł w okolicach Biłgoraja, usłyszałem z ust jednego z polityków, że jest to ogromna strata finansowa dla Lasów Państwowych. Ja rozumiem, że można patrzeć na to przez pryzmat księgowego, bo faktycznie ileś drewna, które ewentualnie można by było w pewnych okolicznościach pozyskać, tak, przepadło. Ale z drugiej strony to nie był zwykły las, w którym się prowadzi codzienną gospodarkę leśną. To była puszcza. Dla kogoś, kto nie jest wtajemniczony, czym się różni las? Chociażby, nie wiem, jak Kumowa Dolina, jak Borek, czy lasy tutaj te, które są w okolicach Wojsławic, od tego, co płonęło pod Biłgorajem, czyli od puszczy.
6: Na pewno na tych obszarach występuje wiele gatunków i roślin, i zwierząt, które są szczególnie cenne dla przyrody. Pewne skutki tego pożaru mogą być nieodwracalne albo bardzo długo będą się w tej przyrodzie zabliźniać. Był to bardzo duży kompleks leśny. Był, jest, ale w jakim stanie to wszyscy wiemy. I tutaj ta sytuacja, która, ta strata przede wszystkim przyrodnicza jest dla nas leśników najbardziej bolesna. Jeżeli ktoś mówi o kwestiach takich finansowych, to naprawdę tutaj nie chciałbym nawet wchodzić w ten temat. Kwestia przyrodnicza. Ten teren leśny, który niestety spłonął, będzie się zabliźniał. Ta rana będzie się zabliźniać przez tak naprawdę dziesiątki albo i setki lat, bo nie oszukujmy się. To las to nie tylko drzewa. To rośliny, to wiele gatunków zwierząt, ptaków. Mamy taki okres, gdzie już były na pewno młode zwierzęta, które też nie mają szansy uciec przed pożarem. Wiele się o tym mówiło i leśnicy wiele mówią, nie tylko podczas takiej tragedii, ale od wielu lat kampania taka przeciwpożarowa w lasach istnieje. Czy skuteczna? Pewnie tak, ale musiała się wydarzyć tragedia, żeby tak naprawdę do społeczeństwa dotarło, czym jest ogień w lesie. Zginęło też wiele mikroorganizmów, których my nie widzimy. Mówi się, że na hektarze gleby leśnej jest około 15 ton grzybów, bakterii, które też są organizmami żywymi i tworzą tą specyficzną glebę leśną, która się też właśnie tworzy przez dziesiątki, setki lat. I w tej glebie też zachodzą procesy zupełnie inne niż w takich glebach, powiedzmy sobie, jak w naszym ogródku, czy na gruntach rolnych. Tam zachodzą procesy symbiozy, mikoryzy, która jest jedną ze sposobów symbiozy. Także strata jest ogromna.
7: Panie Matuszu, jadąc tutaj do pana, mijałem w lesie Borek parking leśny dla podróżnych, którzy są zmęczeni i w tych pięknych okolicznościach przyrody mogą się zatrzymać, żeby złapać nieco świeżego powietrza. Czy budowanie takich miejsc w lasach, czy w kompleksach, które graniczy, czy w miejscach, które graniczą z dużymi kompleksami leśnymi, nie jest trochę przyzywaniem kłopotów, bo przejeżdżając obok tego parkingu zauważyłem dwóch dżentelmenów, którzy, nie wiem, chwilę w podróży sobie się zatrzymali, żeby spalić w spokoju papierosa. Wiemy, że ludzie są czasami nieuważni. Czy takie miejsca, gdzie zaprasza się wręcz ludzi do lasów, to są miejsca, gdzie są wytyczone wręcz punkty, w których można palić ogniska, można się spotykać ze znajomymi. Czy to nie jest trochę tak, że społeczeństwo nie do końca jest wystarczająco świadome i wyedukowane, żeby z takich miejsc bezpiecznie dla przyrody korzystać?
6: Jesteśmy po to właśnie, żeby uświadamiać społeczeństwo, jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe, czy też inne zagrożenia, ale to, że lasy państwowe, że lasy w Polsce są otwarte i dostępne dla społeczeństwa, to jest tak naprawdę naszą dumą, dumą leśników. Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby tu powiedzieć inaczej, że my właśnie po to stworzymy też takie miejsca, czy to odpoczynku, czy to miejsca postoju. Wyznaczamy też miejsca, gdzie można rozpalić ognisko, biwakować i odpocząć. Te miejsca są też zabezpieczane odpowiednimi pasami przeciwpożarowymi, żeby jakieś ewentualne skutki, no przynajmniej profilaktycznie zabezpieczyć, czy dążyć do tego, żeby w ogóle nie powstały. I nie wyobrażam sobie, żeby nie było takich miejsc. Ludzie potrzebują odpoczynku w lesie, natomiast ta świadomość jest bardzo potrzebna i ten głos leśników przez różne tak naprawdę formy, czy to przez media, czy w bezpośrednich spotkaniach z ludźmi. Zawsze o tym mówimy. Tak naprawdę spotykamy się w ramach edukacji leśnej społeczeństwa, ale nie tylko. Spotykamy się z grupami i w przedszkolach już, i w szkołach, i z dorosłymi przy różnych okazjach. I zawsze podkreślamy to zagrożenie, że nie wolno palić ognisk w lesie, ale też próbujemy uświadomić, że problem pożarów lasu, głównie człowiek, bo niestety przyjmuje się, statystyki tak mówią, że 9 na 10 pożarów spowodował człowiek. I tutaj też nie zawsze jest to świadome działanie. Czasami jest tak, że ogień zostaje zapruszony, kierowca czy osoby odjeżdżają z miejsca takiego, gdzie ten ogień zapruszyły i pożar powstaje w momencie, gdy te osoby, które odjechały, są już 50 czy 100 kilometrów od tego miejsca, nieświadomie. Ale zdarzają się też przypadki świadomego działania, niestety.
7: Ja wiem, że trwa śledztwo, trwa dochodzenie, bo nie jest to sprawa łatwa i prosta, żeby ustalić przyczyny pożaru puszczy. Wspomniał pan o tym, że 9 na 10 pożarów. Ja rozumiem, gdyby wówczas była ogromna burza, był piorun. To chyba jest jedyny naturalny, możliwy początek pożaru lasu. No, wyładowanie atmosferyczne, bo nie ma u nas aż takich temperatur, żeby, jak nie wiem, na przykład w Australii, że jest ogromna, wieloletnia susza i temperatury są tak wysokie, że dochodzi do samozapłonu. W naszej przestrzeni geograficznej tylko piorun może być naturalnym czynnikiem rozpoczynającym pożar lasu.
6: Tak, żartujemy sobie, że często ludzie myślą, że butelka to pożar. No, powiedzmy sobie prawdę. Tak naprawdę bezpośrednie zaproszenie ognia przez człowieka jest skutkiem niestety dramatycznych zdarzeń. Tutaj co się wydarzyło, nie wiemy i nawet nie próbujemy snuć jakichś domysłów. Tak, w zasadzie naturalnym źródłem pożaru jest głównie wyładowania. Znam taki przypadek z odległego nadleśnictwa na Śląsku. Była sytuacja, że w drzewo uderzył piorun. Szła grupa niewidomych i wyczuli dym. wezwali odpowiednie służby, wezwali leśników. No i tak wyszło, że niewidomi w cudzysłowie zauważyli pożar. W zasadzie nie pożar, tylko tlące się drzewo i zapobiegli właśnie rozprzestrzenieniu.

0: rozprzestrzenił się tego ognia i zapobiegli pożarowi lasu. To taka sytuacja. Natomiast też warto powiedzieć, że często pożar lasu powstaje nie bezpośrednio w lesie, a na terenach przyległych do lasu, czyli na nieużytkach, często łąki, suche trawy. Tam bezmyślne podpalenie powoduje, że ogień pod wpływem wiatru, a ten często towarzyszy, przenosi się właśnie do lasu i są skutki też tutaj tego dramatyczne.
1: Wspomniał Pan o tym, że straty są ogromne w tej sferze biologicznej. Mówimy o ptakach, no, pisklęta czy jaja nie są w stanie uciec. A jak jest ze zwierzyną płową? O ile nie popełniłem błędu, jeżeli popełniłem błąd, przepraszam, znawców tematu i myśliwych, z sarnami, z danielami i tego typu zwierzyną, czy te młode, które już no pewnie się już mogły pojawić o tak wczesnej porze roku. One były w stanie od tego, czy wręcz dorosłe zwierzęta mogły przed tym ogniem uciekać, czy w momencie, kiedy pojawia się dym, pojawia się ogień, one no, tracą orientację i giną żywcem?
0: Na pewno tak, tracą orientację. Ogień rozprzestrzenia się w różnych kierunkach i ten popłoch zwierzyny powoduje panikę i to, że także te osobniki, które powiedzmy sobie są bardziej mobilne, też w takim ogromnym pożarze giną. No wyobraźmy sobie, mówimy tutaj o kilkuset hektarach, nie chcę mówić dokładnie, ponieważ media różnie tutaj donoszą, informacje są różne. Wyobraźmy sobie tylko hektar takiego spalonego lasu, czy hektar pożaru. To jest dużo, a spróbujmy sobie nawet, spróbujmy wyobrazić, bo nie mówię, żebyśmy sobie wyobrazili 300 czy 400 hektarów. Tak naprawdę człowiek też miałby problem odnaleźć się w tym też dużym zadymieniu, trzeba wziąć pod uwagę. Także zwierzyna ta, powiedzmy, tak jak wspomniałem, mobilna też, bardziej mobilna też na pewno ginie. No ale wyobraźmy sobie taką drobną zwierzynę, wiele gryzoni, w ściole żyje wiele gatunków, owadów, w stadium larw tak naprawdę. No nie wyobrażam sobie, w zasadzie wyobrażam sobie, jaka to jest tragedia. Nie byłem na miejscu, mogę sobie tylko wyobrazić i w domysłach snuć te obrazy.
1: Te miejsca, które były najbardziej objęte pożarem, można je przyrównać dzisiaj do Sahary, do gruntów, w którym na kilkanaście czy kilkadziesiąt centymetrów w głąb przestało istnieć jakiekolwiek życie?
0: Może nie do Sahary. Las to jest taki teren, że tam wkrótce nastąpi odnowienie. Oczywiście trzeba na to czasu. Zapewne leśnicy poczynią działania w tym, aby odnowić ten las sztucznie. Najpierw trzeba ten teren uprzątnąć. Nie można mówić o pustyni, ponieważ jakby nawet na tym terenie nic nie robić, za chwilę pojawią się tam tak zwane gatunki pionierskie, czyli te, które pierwszo wchodzą na takie tereny i zacznie tam się znów rozwijać życie, więc no, trudno porównać to do pustyni. Natomiast na pewno wygląda to po prostu na ten moment strasznie.
1: Panie Mateuszu, to zostawmy teraz naszych słuchaczy z krótką przerwą muzyczną. Po niej wrócimy do może nieco delikatniejszego, luźniejszego tematu, ale też związanego oczywiście z lasami. Ja wiem, że Pan na co dzień obcuje z przyrodą, z drzewami, z lasem, więc teraz dla odmiany niech Pan się wczuje w rolę DJ-a i czego posłuchają nasi słuchacze w tym momencie. Jakaś ulubiona piosenka?
0: Perfekt.
1: To zostawiamy Państwa z Perfektem, a po przerwie muzycznej wrócimy do tego, jak zachować się w lesie, żebyśmy byli w porządku wobec siebie i wobec przyrody.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: I wracamy do rozmowy z panem Mateuszem Kliszczem, leśniczym. Las. Las, jaki jest każdy widzi. Las może być liściasty, las może być iglasty, może być mieszany, może być stary, może być młody. Wszelakiej formy moglibyśmy się doszukiwać lasu, ale jaki on by nie był. Nawet gdyby porównać młodnik gdzieś z naszego terenu do Puszczy Białowieskiej, to w zasadzie dotyczy to jednego i tego samego, czyli obszaru, na którym najważniejsze są drzewa i to one stanowią o tym, w którą stronę to wszystko się zacznie rozwijać. Czy będzie to liściaste, iglaste, mieszane, czy będzie to po prostu jakiś park. Tak jak w miastach się spotyka. Ale w każdym z tych miejsc my jako ludzie powinniśmy zachować się w sposób szczególny. Ja pamiętam z podstawówki takie często słyszane słowa: nie drzyj się, bo nie jesteś w lesie. No w życiu nie wydarłbym się w lesie, tak jak potrafię podnieść głos w przestrzeni miejskiej, bo uważam, że w lesie się powinno słuchać, a nie krzyczeć. Są jakieś złote zasady, którymi powinniśmy się kierować. Już nawet nie w kontekście tego ogromnego pożaru, o którym mówiliśmy w pierwszej części, ale tak po prostu będąc w lesie. Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby poczuć tą czystą naturę i zresetować się jako człowiek XXI wieku?
2: No właśnie, dobrze powiedziane. Jako człowiek XXI wieku możemy przede wszystkim korzystać z tego lasu, bo jest otwarty. Możemy swoje pasje realizować, takie jak jazda rowerem, bieganie, uprawianie generalnie sportów, takie pasje jak fotografia czy malarstwo. Tutaj jest, że tak powiem, bardzo duża swoboda. Natomiast co do tego XXI wieku powinniśmy być bardziej świadomi, jeżeli chodzi o to, co zostawiamy w lesie po naszej wędrówce. Ciągłym problemem są śmieci, które po prostu nadal się pojawiają. To nie są jakieś śmieci, które leżą od dawna, tylko posprzątamy w jakiś fragment lasu i po weekendzie najczęściej znowu spotykamy opakowania po napojach, po pożywieniu. I to jest taki problem. Także w tych miejscach, gdzie wyznaczone są do odpoczynku, też po biwakowaniu pozostają śmieci. Wydajemy, niestety tu się muszę odnieść do ekonomii, ale wydajemy bardzo duże pieniądze w skali kraju w lasach państwowych na sprzątanie śmieci w lasach. Można by te środki spożytkować zupełnie inaczej. Na przykład wybudować jakąś wiatę edukacyjną, nie jedną, tylko wiele w Polsce, czy utworzyć jakąś ścieżkę edukacyjną bądź jakieś inne formy, ale takie, które mogłyby służyć społeczeństwu. Tutaj jest nadal ten problem. Jeżeli chodzi o takie zachowanie się w lesie, no to właśnie z tym hałasem należy się troszeczkę powstrzymać. Możemy płoszyć zwierzynę, która może wybiec na przykład na drogę, ulicę, czy też jakiś szlak komunikacyjny i może doprowadzić do zdarzenia drogowego. Jeżeli wychodzimy z naszym pupilem, no to oczywiście pies musi być na smyczy, bo też może spłoszyć zwierzynę. Zwierzęta domowe generalnie powinny być na smyczy i tutaj często spotykam się z takimi komentarzami, że to spokojny piesek, on nikogo nie ugryzie, jednak zwierzyna stroni od naszych domowych pupili i po prostu zwyczajnie wypłoszona potrafi wbiec na jezdnię i doprowadzić do tragedii.
1: W lasach są drogi techniczne, drogi pożarowe, czy takie, no ja to nazywam drogą pożarową. Są miejsca, w których wydawać by się mogło, że wręcz lasy zapraszają do tego, żeby spacerować po lasach. Ale ja bardzo często lubię zboczyć z tego oficjalnego szlaku wytyczonego przez Lasy Państwowe. I o ile nie robię tego w parkach narodowych, bo tam jest jasno i wyraźnie napisane, że nie schodzić ze szlaków, stosuję się do tego, choć dusza ciągnie w te miejsca, gdzie można by było być samemu, a nie przeciskać się z innymi turystami. Ale w takich zwykłych lasach, zejście z tej ścieżki wytyczonej przez leśników, oczywiście z zachowaniem wszelkich kwestii bezpieczeństwa, bo to jest, wydaje mi się, że rzecz, nad którą nie trzeba dyskutować. Ale możemy sobie zejść z tego szlaku, tej ścieżki, drogi i przedrzeć się przez te lasy, przez gęstwinę, między

0: taka nadmierna penetracja może prowadzić do wydeptywania, uszkadzania. Stąd też jakby te ścieżki i założenie takie, tworzenie tych ścieżek. Jednak nikt nie zakazał nigdy i no mam nadzieję, że nie zakaże spacerowania po lesie, że tak powiem, poza pewnym wytyczonym szablonem, tylko zboczenia z wyokreślenie, z trasy, z drogi, ze ścieżki. Zresztą na tym też polega zbieranie darów lasu, czyli grzybów, owoców, runa. No niestety na ścieżkach byłoby to mało możliwe albo mało efektywne, więc jak najbardziej spacer po takich terenach jest możliwy. Jednak należy zwrócić na nasze żółte tablice z informacją o zakazie wstępu, gdy odbywają się prace leśne, często z pozyskania drewna. Są to prace niebezpieczne dla samych wykonawców, ale przede wszystkim dla tych, którzy mogliby wejść na taką powierzchnię. Stąd też trzeba przestrzegać tych zakazów i takie żółte tablice, jak ktoś spaceruje po lesie, pewnie się spotkał, należy się do nich stosować bezwzględnie.
1: Jesteśmy w lesie, na ścieżce. Słuchamy, jak pięknie ptaki śpiewają. I nagle to piękno natury jest przerwane przez 150 koni mechanicznych, urządzenia, na którym siedzi miłośnik sportów motorowych, który taką leśną ścieżką potrafi jechać kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. On się doskonale czuje w swojej roli, on jest doświadczonym kierowcą, kłada krosa jakiegoś innego motocykla czy samochodu terenowego, przejechał setki godzin w trudnym terenie, wie, że on jest bezpieczny. Ale wyjeżdżając za takiego leśnego zakrętu, nie wiadomo, co możemy spotkać. Macie jeszcze słownik cenzuralnych słów, z którymi zwracacie się do tych, którzy wjeżdżają do lasu właśnie na tego typu urządzeniach, czy tu już bardziej żołnierski słownik się kłania?
0: Musimy używać cenzuralnych słów, także tutaj inne nie wchodzą w grę, jednak trzeba pamiętać, że zakaz wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi reguluje ustawa o lasach, czyli żadnym pojazdem silnikowym, samochodem, motorem, motocyklem, quadem czy motorowerem nie możemy wjeżdżać do lasu, chyba że są to drogi wyznaczone. Do tego jest informacja, że ruch pojazdów silnikowych jest dopuszczalny. To owszem tak, więc tutaj bez względu na to, czy taki kierowca takiego quada porusza się czy szybko, czy wolno, czy brawurowo, czy nie, nie ma prawa się w ogóle w lesie znajdować. Po prostu tak to reguluje ustawa. Wynika to z tego, że powstają podczas takiej jazdy różnego rodzaju szkody, runa, ściółki, roślinności chronionej. My jako leśnicy podczas prac z zakresu gospodarki leśnej poruszamy się sprzętem mechanicznym, jednak mamy do tego wyznaczone szlaki operacyjne i wiemy, którędy się poruszać, aby minimalizować te szkody. Natomiast osoba, która wjeżdża, że tak powiem, z przypadku, nie wie, gdzie znajdują się zbiorowiska roślin cennych, gdzie znajdują się ostoje zwierzyny, czy też gniazda ptaków, które są objęte strefami ochronnymi, więc jest zakaz. Cenzuralnie, jak pan redaktor tutaj zapytał, cenzuralnie taka osoba jest informowana o tym, że może być, czy jest karana mandatem karnym, ale tu nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć, tylko chodzi o to, żeby społeczeństwo miało świadomość, że ten zakaz wjazdu jest i reguluje go ustawa o lasach, więc nie musi być szlaban postawiony, nie musi być znaku zakaz wjazdu. Po prostu las sam w sobie nie jest do tego, aby uprawiać sporty motorowe.
1: Wspomniał pan o tych gatunkach chronionych czy gatunkach szczególnie cennych. Jest takie chyba przeświadczenie w społeczeństwie, że te chronione gatunki, to one znajdują się w rezerwatach, w parkach narodowych, a u nas w takim zwykłym lesie, no to co pospolite, same roślinki, same drzewka, które są powszechnie wycinane przez leśników i jest dobrze, to znaczy, że tutaj nie ma żadnych chronionych gatunków. Ale gdyby tak spojrzeć na nadleśnictwo Chełm, czy leśnictwo tutaj Wojsławice,

0: Niedużo chyba trzeba szukać, żeby trafić na gatunki, które w Europie są już no niemalże pod kreską.
1: Akurat w leśnictwie Wojsławice to mamy bardzo żyzne siedlisko, siedlisko lasu świeżego, czyli roślinność runa jest dość zróżnicowana. I tak, posiadamy wiele gatunków chronionych, takich, które gdy się rozejrzymy dookoła, moglibyśmy tutaj w dość dużej liczebności wymienić chociażby wawrzynek wilczełyko, czy obuwik pospolity. Jest naprawdę wiele gatunków, jest groszek wschodniokarpacki. To tylko kilka, które wymieniłem. Gdybyśmy otworzyli całą listę, to bym tutaj mógł jak litanię cytować.
0: Trzeba się napracować, żeby idąc do lasu móc zobaczyć te gatunki chronione. Czy są jakieś katalogi, czy lasy państwowe na przykład mają jakąś taką mapkę, że tu występuje na przykład taki i taki gatunek i jest narysowany, że później go w przyrodzie można zobaczyć jeden do jednego, bo często słyszymy o chronionych gatunkach, ale nie wiemy, jak one w przyrodzie w ogóle wyglądają.
1: Tak, mamy oznaczone na mapach oczywiście. Występowanie tych gatunków znamy. Las jest generalnie na mapie bardzo dobrze opisany. Gdy spojrzymy na mapę taką analogową, papierową powiedzmy, to na tej mapie znajdziemy takie informacje jak gatunek panujący w tym drzewostanie, wiek tego lasu, jak również mamy tam zaznaczone gatunki, które występują, gatunki chronione. Więc mamy różne rodzaje map tak naprawdę i każdy element lasu jest bardzo dobrze opisany. Jest to też opisane w tak zwanym planie urządzenia lasu, który jest sporządzany co 10 lat i na podstawie tego planu urządzenia lasu prowadzimy gospodarkę leśną, uwzględniając także, że te aspekty przyrodnicze, te aspekty, które wpływają na ochronę lasu, ochronę przyrody.
0: To teraz proszę Państwa, z tym coraz optymistyczniej w naszym programie się robi, a tak to powinno wyglądać. Był perfekt, to teraz idąc tym tokiem rozumowania, Lady Punk?
1: Czy jak coś? Najbardziej, jak najbardziej.
0: To teraz Lady Punk, a później wrócimy do pytań o to, co w pewnym momencie może być na wyciągnięcie naszej dłoni, a za chwilę stać się rzeczą nieosiągalną, a o której człowiek marzył od zarania dziejów.

0: i wszystko gra. 104,9 FM.
1: Wracamy do rozmowy z panem Mateuszem Kliszczem. Panie Mateuszu, pan z wykształcenia, z zamiłowania jest leśnikiem, ale ma też to drugie zamiłowanie w postaci ptaków wszelakich. Ptaki, które żyją na naszym terenie, można by było zliczyć na palcach rąk i nóg i byśmy mieli zamknięty katalog, tak mniej więcej, nie licząc tych niektórych gatunków pojawiających się cyklicznie w określonych porach roku. Ale nie zmienia to faktu, że w lasach naszego regionu można znaleźć naprawdę cudowne ptaki, i te drapieżne, i te niedrapieżne. Tylko żeby je zobaczyć, no właśnie, i wrócimy tutaj do drugiej części rozmowy, trzeba zachować się tak, jakby nas w tym lesie nie było, prawda?
2: No tak, obserwacja ptaków to wymaga na pewno dużej cierpliwości, dobrego oka i tak naprawdę sporej ilości czasu. Obserwacja ptaków jest naprawdę trudna. Oczywiście też znajomość gatunku, bo na pewno znajomość zachowań pewnych gatunków ptaków bardzo pomaga w ich obserwacji. Więc tak, tutaj postawiłbym głównie na cierpliwość i znajomość gatunku.
1: W promieniu 20 kilometrów, gdybyśmy stąd z leśniczówki ruszyli w las, trafilibyśmy na gniazda orła?
2: Nie trafilibyśmy, ale moglibyśmy trafić na bielika. Nie w leśnictwie Wojsławice oczywiście, ale tak, na terenie nadleśnictwa Chełm mamy gniazda bielika, tylko należy nie mylić. Bielik to nie orzeł. Także tutaj często wkrada się ten błąd, że mówimy orzeł bielik. Nie, orzeł to orzeł przedni na przykład, a bielik to bielik.
1: Więc z rodziny jastrzębowiaty.
2: Tak.
1: To jest bardzo rzadki gatunek, który u nas tutaj występuje. Czy możemy szczycić się tym, że pan spojrzał tak w kierunku godła, mówiąc o bieliku, że jednak występuje u nas jako patron naszego państwa, jakby nie patrzeć?
2: Tak, no, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten gatunek, no jest bardzo imponujących rozmiarów, bo rozpiętość skrzydeł sięga 2,5 metra, więc jeżeli go zaobserwujemy w locie, to na pewno robi to wrażenie. Zmierzyliśmy się kiedyś z taką trudną sytuacją. Ktoś niestety... Znaleźliśmy martwego po prostu bielika. I żeby można było go pokazać społeczeństwu z bliska, to mamy w swoich zbiorach taki spreparowany, można go obejrzeć. Tylko dlatego go posiadamy, że po prostu został znaleziony martwy. Dlaczego? Trudno powiedzieć.
1: To teraz z wysokości schodzimy do samego dna lasu. No może dna to tak też nieodpowiednie słowo, ale będziemy mocno stąpać po ziemi. Zawsze mi się wydawało, że zając jest to zwierzę, które

0: Występuje tylko i wyłącznie na łąkach, na polach i w lesie go nie uświadczy. A nie tak całkiem dawno, w ubiegłym roku, mniej więcej o tej porze roku właśnie, spacerując po lesie, zauważyłem dwa przepiękne, cudowne zajączki, które sobie hasały, nie spodziewając się, chyba od zawietrznej szedłem i nie wyczułem mnie jeszcze. I dopiero po chwili głębszego zastanowienia, przecież zające w lasach też występują. Mamy tych zajączków trochę, czy to, co w pewnym momencie myśliwi głównie też podejmowali, że strasznie nie spadła populacja zajęcy. Jak to u nas wygląda na dzień dzisiejszy?
1: To tak wrócę trochę do dzieciństwa, bo pamiętam, gdy gdzieś tam się spacerowało, szczególnie zimą po polach, jeszcze kiedyś te miedze były częściej spotykane, te pola były węższe, to tak naprawdę pod każdą miedzą gdzieś tam zając się chował i było ich bardzo dużo. Nawet pamiętam takie czasy, jak były łapane żywcem i gdzieś tam wywożone do innych krajów. Było ich po prostu bardzo dużo. Później ta populacja zająca znacznie spadła. Zapewne tutaj do tego przyczyniły się drapieżniki i tutaj mam na myśli pewnie lisa najbardziej. Teraz mogę powiedzieć tak optymistycznie, że coraz częściej spotykamy zające, także w lesie oczywiście, i ta populacja się bardzo odbudowała. Naprawdę cieszy oko. Był też taki czas właśnie też wśród myśliwych, tak zwane polowanie wigilijne się odbywało, taka była tradycja. Ja nie jestem myśliwym, ale znam taka tradycja była, że właśnie w polowanie wigilijne myśliwi strzelali zająca i go tam dostarczali wdowie po zmarłym myśliwym. Taka tradycja. I ona w pewnym momencie przestała być taka żywa. Po prostu zaniechano polowania na zające. I faktycznie widać, populacja się odbudowała. Także cieszy oko. Zając naprawdę jako sympatyczne zwierzę w lesie cieszy oko.
0: Mniej sympatycznie wyglądające straszą nas tymi zwierzątkami. Ja przyznam szczerze, nie widziałem go już w naturze z 8 lat to na pewno. A nie, przepraszam. 3 lata temu widziałem, jak mi w lesie przez drogę przebiegał. Dobrze, że nie jechałem zbyt szybko. Ale kwestia dzików. Też w pewnym momencie było ich sporo. Mówiło się wręcz, że to jest nadpopulacja, w szczególności rolnicy, którzy mieli swoje pola przy lasach. Później ASF i cała ta kwestia odstrzału. Są u nas gdzieś te dziki? Można je spotkać, bo w Gdyni to na plaży najszybciej, a jak u nas na terenie.
1: Tak, był taki czas faktycznie, że tych dzików było mało. Przyczyną wiadomo, był ten amerykański pomór świń, ASF. Jednak w ostatnich 2-3 latach można śmiało powiedzieć, że ta populacja się odbudowuje. Spotykam w lesie może nie same dziki, ale miejsca, gdzie buchtują, jakieś małe bagienka, gdzie widać bytowanie tego gatunku. Także dzik w lesie oczywiście jest. Na pewno w mniejszej liczbie niż to było przed laty, przed tym całym ASF-em, przed 2015 rokiem, ale jest spotykany coraz liczniej.
0: A jelenie? Bo to najbardziej chyba imponujące zwierzęta kopytne na naszym terenie. No, dalej na północ mają żubry, my żubrów nie mamy. A na południe też mają żubry, bo w Bieszczadach przecież żyją. No, u nas jeleń chyba jest takim największym kopytnym, który się, nie licząc łosia, ale łoś jest specyficzny, pojawiają się w lasach. Jeżeli ktoś uważnie będzie chodził sobie na spacery po lasach, po rożę, zrzut gdzieś tam może znaleźć.
1: Tak, trzeba mieć troszkę szczęścia, żeby znaleźć zrzuty. Jednak tak, jeleni jest populacja bardzo duża, bym powiedział, tak wracając 20 lat wstecz, w leśnictwie Wojsowice nie było jeleni. Przez ostatnie kilka, może nawet przez dekadę można powiedzieć, ta liczebność jelenia jest większa, jest dość duża. My nawet mamy z tego powodu też troszeczkę kłopotów, ponieważ jeleniowate ogólnie czynią nam szkody w uprawach leśnych, potrafią nam zgryzać nasze młode drzewka, które sadzimy, pielęgnujemy przez lata, więc szkody od zwierzyny są spowodowane przez te zwierzęta. Mówię tutaj teraz ogólnie o jeleniach, o sarnach, o łosiach. Także szkody w uprawach rolniczych przez te gatunki są dość duże, więc cieszy oko, owszem, dostojny gatunek, szczególnie jak mówimy o byku jelenia, ale też potrafi z nami sobie pogrywać z leśnikami.
0: A to spryciarz jest.
1: Tak, potrafi. Jest taka forma ochrony lasu przed zwierzyną, jak grodzenia pewnie niektórzy spotkali, spacerując po lasach, właśnie schodząc ze szlaku czy ze ścieżki. No to jeleń sobie spokojnie radzi, potrafi przeskoczyć takie dwumetrowe ogrodzenie. Nie jest to dla niego żaden problem, więc sprytny jak najbardziej.
0: Powinniśmy się bać zwierzyny w lesie, bo rodzice często, małe dzieci straszą, że bo cię wyślę do lasu. Może kiedyś tak straszono, dzisiaj to już nie wchodzi w grę, ale tak mówią, że wywiozę cię do lasu albo zawiozę cię do lasu, zostawię cię w lesie, cię wilki zjedzą. No, wilki się co prawda pojawiają u nas coraz częściej, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo kocham te zwierzęta. Niemniej to jest ich naturalne środowisko, to jest ich dom. To my jesteśmy tutaj intruzami, jeżeli wchodzimy do lasu. Ale czy powinniśmy się tak bardzo tej zwierzyny bać? Bo jeżeli zaistnieją pewne okoliczności, to nawet nieduża odległość od dzikiego zwierzę nam za bardzo nie grozi.
1: Powiem tak, mnie straszono czarną wołgą, więc chodziłem do lasu, jak byłem dzieckiem. Stąd chyba mi to tak zostało. Generalnie zwierzyna dziko żyjąca stroni od człowieka. I naprawdę bardzo rzadkie przypadki są, aby gdzieś były jakieś sytuacje, gdzie dzika zwierzyna atakuje człowieka. Mówimy tutaj o jakichś takich standardowych sytuacjach. Oczywiście zdarzają się przypadki, ale jest ich nie tyle dużo, aby już dzieci małe straszyć, więc tutaj spokojnie, swobodnie można u nas po lesie spacerować i korzystać z uroków natury.
0: To takie 10 pytań do. Ja wiem, że na co dzień pan po lesie chodzi w butach, bo inaczej by się nie dało wykonywać swoich obowiązków, ale taka przebieżka po lesie, po leśnym runie na bosaka, dla kogoś, kto chodzi tylko po dywanie albo w butach sportowych, może być czymś karkołomnym wręcz, ale daje to ogromną przyjemność, prawda? Panie Mateuszu, bo ja wiem, pamiętam z naszej poprzedniej rozmowy, że zdarzało się panu chadzać, zwłaszcza rosą, po lesie na bosaka.
1: Tak, doskonałe doznania. Nawet powiem szczerze, na różnego rodzaju wydarzeniach, gdy jesteśmy ze stoiskiem edukacyjnym, to zabieramy troszkę lasu ze sobą i tworzymy taką tymczasową na potrzeby wydarzenia taką ścieżkę zmysłów, po której można właśnie, już dzieci chodzą zamkniętymi, z zawiązanymi oczami i zgadują, czy wędrują po szyszkach, po igliwiu, po piasku, no po tych elementach, które możemy spotkać w lesie. Jest to dość trudne, ale na pewno w pewien sposób przyjemne. Na swój sposób, o tak powiem.
0: A jeżeli idziemy sobie takim lasem i trafimy na takie śródleśne bagienko, nieduże, jakaś taka stojąca, większa kałuża, ale można się domyślać, że ona nie jest z ulewy z dnia poprzedniego, tylko że ona w tym lesie się utrzymuje przez dłuższy czas. To mamy 70-80% prawdopodobieństwo, że jeżeli cichutko będziemy sobie tam siedzieć i poświęcimy parę godzin, może kilkanaście w niektórych przypadkach, to przyjdą zwierzątka, żeby się tam napić, potaplać, dziki sobie troszeczkę pobaraszkować w tym bagnie. To są takie miejsca, takie naturalne czatownie, gdzie możemy obserwować tą zwierzynę. Oczywiście nie strzelać do niej. Jedyny strzał do tej zwierzyny, jaki możemy wykonać, to migawką fotograficzną. To są takie miejsca naturalne, gdzie możemy spotkać najszybciej zwierzynę.
1: Tak, naturalne takie miejsca, szczególnie jakieś obniżenia terenu. Są też takie miejsca, gdzie biją po prostu źródła i ta woda nawet w okresie suszy, może nie takiej jak tegoroczna, ale w okresie suszy też ta woda tam stagnuje, więc jest to doskonałe miejsce dla zwierzyny, a zwierzyna dobrze zna las, nie używając mapy i kompasu, więc tutaj też wrócę, ta cierpliwość jest oczywiście potrzebna, ale istnieje duża szansa na to, że jakaś ciekawa zwierzyna w takim miejscu się pojawi.

0: warunkiem, że nie wejdziemy na to miejsce od, prosto z perfumerii, bo te zapachy z perfumerii jednak zwierzyna z kilkunastu kilometrów pewnie jest w stanie wyczuć.
1: Zgadza się, tutaj musimy się troszeczkę, że tak powiem, zezwierzęcić i nie używać pachnideł idąc do lasu.
0: Biały jeleń kiedyś takie popularne mydło było, nie wiem czy teraz też się go używa, dla myśliwi chyba go używają.
1: Nie wiem, ja nie używałem, ale skoro działało, to pewnie polecamy.
0: Panie Matuszu, tak zbliżając się ku końcowi, powiedział pan bardzo ważną rzecz, że zwierzyna doskonale zna las i nie gubi się w nim bez użycia map i kompasów. Nam się może zdarzyć, przydarzyć taka sytuacja, że schodząc z tego utartego szlaku, czy będąc nawet na ścieżce w lesie, jeden obrót za dużo i błędnik spłata figla i nie będziemy wiedzieli, czy przyszliśmy z tej, czy z tamtej strony, czy iść w tą, czy w tamtą. No i już w głowie się pojawia prosty scenariusz. Wyciągam telefon, nie ma zasięgu, nie wezmę pomocy, zjedzą mnie dzikie zwierzęta w tym lesie. Nie do końca tak jest. Nie ma u nas aż tak ogromnych kompleksów leśnych, żeby na kilka dni się w nich zagubić. No chyba, że ktoś jest wyjątkowo sprytny, no to mu się może to udać. Ale w lesie nie tak dużo trzeba, żeby się odnaleźć i wrócić do domu.
1: Nie tak dużo. Las przede wszystkim jest podzielony na oddziały. Taki typowy oddział, jakbyśmy popatrzyli tak z góry, to te oddziały widać, są podzielone tak zwanymi liniami oddziałowymi i taki typowy oddział ma długość 600 metrów, a szerokość 400 metrów. I na skrzyżowaniu tych linii oddziałowych, które te oddziały oddzielają, stoją takie słupki oddziałowe z numeracją oddziałów. Czyli jeżeli taki słupek stoi właśnie na takim skrzyżowaniu, to opisane są na nim cztery oddziały najczęściej i najmniejsze numery tych oddziałów, ich wierzchołek wskazuje kierunek północny. Więc już mamy pewne ułatwienie, jednak należy wiedzieć, skąd przyszliśmy. Czyli już idąc do lasu, wybierając się z naszego miejsca postojowego, gdzie się zatrzymaliśmy, gdzie weszliśmy do lasu, trzeba być dość dobrze skoncentrowanym, aby orientować się, w jakim kierunku zmierzamy, no i w jakim kierunku później będziemy musieli wrócić. Więc taka podpowiedź, ta infrastruktura leśna też może właśnie podpowiedzieć kierunek właśnie w jakim należy zmierzać. Czyli tak powtórzę, najmniejsze numery oddziałów opisane na słupku oddziałowym, który ma kształt taki przekrój kwadratu, ich wierzchołek wskazuje kierunek północny.
0: Już nigdy się nie zgubimy w lesie. Wchodząc do lasu, pamiętajmy o tym, że jest to bardzo wrażliwe środowisko i nasz nawet nieumyślny błąd może spowodować ogromną tragedię, jak ta, o której mówiliśmy w pierwszej części programu, więc wchodząc do lasu zawsze kierujmy się kilkoma zasadami, a jedną z nich to, co przyniosłeś, zabierz ze sobą. Skoro w jedną stronę można wnieść kilka kilogramów, to i wynieść można kilka kilogramów, ale tego, co się przyniosło.
1: Z powrotem jest lżej, jeżeli spożyliśmy napoje i posiłki, z powrotem będzie lżej, więc tak optymistyczniej może.
0: No tak, to mniej musimy wynieść, nie wynosimy flory i fauny, bo to przecież nie o to chodzi, ale przede wszystkim dbajmy o to, żeby las był bezpieczny, żebyśmy my i nasze dzieci, wnuki czy prawnuki też mogły cieszyć się tą fantastyczną polską przyrodą, polskim lasem. A ja przypomnę Państwu, że moim rozmówcą był dzisiaj Mateusz Kliszczy z Nadleśnictwa Wojsławice. Dziękuję pięknie za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na leśnych ścieżkach.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul. Dziękuję i zapraszam.
3: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
4: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
3: Dziś w Rzymie zagrał finał. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie właśnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo, o czym Tomasz Fęska.
5: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
6: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać, i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
5: A to jest wciąż w powijakach.
3: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostrady A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na loty do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elizabecie Cocciaretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
8: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
7: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
3: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30. Zdecydowanie najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, przeważnie w kraju do 16 stopni, trochę chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10 stopni. Słońce i chmury na przemian, do tego przelotny deszcz możliwy wszędzie za wyjątkiem Podkarpacia, a po południu możliwe burze z gradem.
9: Słuchajcie, 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.
10: Let me tell you.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
0: Reklama.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. 104,9 FM. 104.

Bonton Radio 104,9. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
1: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
0: Dziś w Rzymie zagrał finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęska.
2: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
3: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
2: A to jest wciąż w powijakach.
0: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocciaretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
1: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
4: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
0: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30. Zdecydowanie najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni. Przeważnie w kraju do 16 stopni, trochę chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10 stopni. Słońce i chmury na przemian, do tego przelotny deszcz możliwy wszędzie, za wyjątkiem Podkarpacia, a po południu możliwe burze z gradem.
5: Wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.

Witam wszystkich w kolejny czwartkowy wieczór i w kolejnym odcinku Wieczornej Rokosfery, dzisiaj opatrzonym numerem 417. Marcin Petruk za mikrofonem. Zaczęliśmy od utworu, który zapewne część z Was skojarzy z oryginału, czyli z wydania Cannibal Corpse. Dzisiaj na otwarcie kawałek Death Walking Terror w aranżacji warszawskiej załogi Chainsword, która już nieraz gościła w naszym programie. Lecimy dalej i sięgamy po grupę Transgresja, która była kiedyś, dokładnie 8,5 roku temu, gościem w Wieczornej Rokosferze i był to początek działalności tego zespołu. Widząc, jak panowie rozwinęli swój styl, to cieszę się, że mogliśmy radiowo dołożyć do tego swoją cegiełką. W tym roku zespół wydał trzeci longplay, który nosi tytuł Bezsenność. Mamy na nim 9 bardzo dobrych kompozycji, a dzisiaj zagram wam otwierającą krążek Mroczną Stronę Niechcianą Połowę. Od razu później grupa, na którą natknąłem się wczoraj, a mianowicie pochodzący z Gdańska gotycki skład Wolfpack Heading Nowhere. W zeszły piątek ta ekipa wydała debiutancką płytę, która nosi taką samą nazwę, a na zachętę do sięgnięcia po całość zaraz po transgresji zagramy kawałek Over the Tide.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Ogłoszenia parafialne.
2: Witam serdecznie, nazywam się Anna Kot, jestem referentem do spraw promocji i kultury w gminie Gorzków. Już 11 lipca zapraszamy Państwa do Gorzkowa na wyjątkowe muzyczne wydarzenie, festiwal Mocne Brzmienia w Kraszczadach. Przed nami wieczór pełen rockowej energii, mocnych gitarowych riffów i koncertów na żywo. Na scenie wystąpią nasz lokalny zespół, którego tak naprawdę żaden gatunek muzyki nie przestraszy, Wgrani Chłopcy, Oaks of Uppsala, młody duchem zespół ze Świdnika z bardzo imponującym doświadczeniem. Będzie zespół Medstone. Grali u nas na pierwszej edycji naszych mocnych brzmień, a w tym roku zaprezentują swoją nową płytę. Będzie zespół Coaches z liderem Pawłem Małaszyńskim, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać, a gwiazdą naszego koncertu będzie zespół Corruption, nominowany w tym roku do Nagrody Fryderyki w kategorii Album Roku Medal. Koncert będzie doskonałą okazją, aby wspólnie poczuć atmosferę prawdziwego rockowego grania i spędzić letni wieczór przy świetnej muzyce. Wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszam mieszkańców całego regionu i wszystkich fanów mocnych brzmień i do zobaczenia pod sceną.
3: Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu, a jako Radio Bonton mamy przyjemność mu patronować. Wracamy po muzyce i wrócimy do muzyki, ale wcześniej musimy ją jeszcze zapowiedzieć, a przed nami dwa debiuty, jeżeli chodzi o rokosferę. Za chwilę zmiana klimatu na, cytuję, millennialsowy punk, czyli na warszawski projekt Emotions Drive. Wydaje mi się, że jest to projekt jednoosobowy, a napisał do mnie jego

twórca z propozycją zaprezentowania muzyki. Mi to granie bardzo siedzi, więc nie omieszkam go pominąć, zagramy kompozycję Changes. Po nim przeniesiemy się do Poznania, bo właśnie stamtąd pochodzi grupa Fall From Ashes, która łączy metalcore z muzyką heavy i popem. Brzmi może abstrakcyjnie, ale tylko z definicji, bo muzycznie wszystko się tu zgadza i łączy w bardzo udaną całość. Ekipa ma na koncie 3 single, dzisiaj usłyszymy ten noszący tytuł Static, a polecam dodatkowo obejrzeć teledysk. Gramy.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Marcin Petruk, witam ponownie. Następnym zespołem w dzisiejszym przeglądzie jest pochodząca ze Śląska i okolic death metalowa załoga Into the Grave, która kilka dni temu wrzuciła do sieci singiel No Gods Above, No Hell Below, promujący wydany niedawno album Bury Them All. Oldschoolowy klimat, rasowe granie, wszystko się tu zgadza i za chwilę sami to usłyszycie. Później po raz kolejny wrócimy do krakowskiej folk metalowej grupy Lyr, ponieważ tydzień temu premierę miała druga płyta zespołu Nothing in Promised. Zespół często ostatnio grany, więc po prostu na kolejną zachętę zaraz po Into the Grave zagramy kompozycję tytułową z krążka.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Za nami zespoły Into the Grave Iller, przed nami kolejne. Kilka lat temu przy okazji zapowiedzi jednej z edycji festiwalu Bloodstock Metal to the Masses grałem grupą Sacriversum z Łodzi. A teraz do niej wracam, ponieważ kilka dni temu wydała ona 6 pełny album noszący tytuł Before the Birth of Light. Z tego krążka zagra wam dzisiaj kawałek March of the Giants. Po nim natomiast wrócimy do granej niedawno ekipy Shallow Retrospection, która podrzuciła mi kolejny singiel, tym razem nagrany z Maciejem Grobelnym. Underground of Filth i poleci zaraz po zespole Sacriversum.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Jesteśmy z powrotem i lecimy dalej z muzyką. Wrocławscy trash metalowcy tworzący pod szyldem Abuser z 7 maja wydali debiucancki krążek Blood Marks, na którym znajduje się 10 dopracowanych utworów. Ja zaprezentuję Wam dzisiaj tytułowy właśnie z tej płyty. Następnie wrócimy do warszawskiej grupy Hypnozaur, która wydała drugi singiel zapowiadający album Afterlife, który okaże się 26 maja. Mowa o singlu Life Flower, który zagramy zaraz po grupie Abuser.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: I witam raz jeszcze ze studia na zakończenie odcinka. Puentą audycji będzie utwór pod wymownym tytułem Żyłem, zdechłem, zgniję od wrocławskiego zespołu Necrosis. Utwór pochodzący z debiutanckiego i póki co jedynego longplaya grupy, czyli Necroversum. A warto sięgnąć po cały krążek, bo to solidna porcja naszego rodzimego death metalu. Tyle ode mnie na dzisiaj. Powtórka audycji niedługo będzie dostępna na stronie naszego radia. Muzycznie słyszymy się w kolejny czwartek, a jutro rano w wiadomościach dla kierowców i sportowych. Trzymajcie się i niech metal będzie z wami.

0: wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.
1: Bon Ton Radio. Resto 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: To jest Bon Ton Radio.
1: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

tam daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami,